0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Love is the answer.
1: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
1: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Weekend z Radiem Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
5: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.
4: Minęła 8, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Przez ulicę Jarosławia na Podkarpaciu przeszedł wczoraj Marsz Ciszy. Kolejny wyciek danych, eksperci mówią, trzeba z tym żyć. Uwaga na mgły, może i ładne, ale na drodze są niebezpieczne. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przez ulicę Jarosławia na Podkarpaciu przeszedł wczoraj Marsz Ciszy. Mieszkańcy uczcili tak ofiary czwartkowego ataku w opactwie benedyktynek. Zginął ksiądz, 4 osoby zostały ranne. Zabójcą jest obywatel Ukrainy. Został aresztowany, ale prokurator nie jest w stanie go przesłuchać. Biegli ocenili, że nie ma z nim kontaktu, jest w stanie psychozy. Eksperci obawiają się antyukraińskich nastrojów. Podkreślają, że będzie to działać na korzyść Rosji. Mówi analityk Fundacji Res Futura Kamil Smogorzewski.
6: Rosja wystarczy teraz, żeby podtrzymywała w pewnym sensie opowieści o Ukraińcach i o Ukrainie, o tej wojnie. I nie musi rzucać na ten front informacyjny bardzo dużych zasobów, bo to już zostało zrobione. Polacy sami o tym rozmawiają.
5: O to, by nie obarczać winą całej społeczności ukraińskiej, zaapelował biskup Krzysztof Zadarko z Konferencji Episkopatu Polski.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Musimy nauczyć się żyć w świecie, w którym nasze dane już wyciekły, a nasza prywatność jest na sprzęt. Tak po wycieku danych osobowych z firmy Enelmed mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa informatycznego Adam Hertle.
7: Może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią i nauczyć się żyć tak naprawdę w tym nowym świecie, w którym nasza prywatność no jest niestety, ale na sprzedaż.
5: Wyciek danych z Enelmedu to kolejny tego typu incydent. W ostatnim czasie hakerzy ukradli dane z aplikacji Medyk firmy Kubusoft, a także Zdrowie i MyDoktor. Eksperci przypominają, że warto zastrzec swój numer PESEL. Można to zrobić na przykład w aplikacji mObywatel. Państwowa Inspekcja Pracy przekonuje, że nowe uprawnienia nie zaszkodziły polskiej gospodarce. Od lipca inspektorzy wydali 355 poleceń zamiany umów cywilnoprawnych na etaty, a większość z nich została już wykonana. Szef inspekcji Janusz Krasoń podkreśla, że pracodawcy nie stawiają większego oporu wobec tych zmian. Dodaje, że w przyszłym roku kontroli będzie więcej. Gęsta mgła spowiła prawie całą północną część Polski. Meteorolodzy ostrzegają przed ograniczoną widocznością na drodze. Powinna się rozrzedzić mniej więcej o 9.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: A u nas słońce intensywnie świeci i będzie świecić. Takie jesienne słońce, no nie miejmy złudzeń, to już nie lato. W całym kraju termometry mają pokazywać od 20 do 25 stopni. Na zachodzie i południu nawet powyżej 25 stopni. Będzie ciepło, ale na razie jest chłodno. 8 stopni na termometrze, więc trzeba coś ciepłego założyć o poranku i czekać na podniesienie temperatury. U nas termometry mają pokazać ponad 21 stopni. Czyli pięknie.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: 4 minuty po 8. Kultura w niedzielę. Grażyna Bolimowska-Gajda. Dzień dobry. Grzyby wciągają, mówią znawcy tematu. Pójdziesz raz, potem drugi, już cię wzięło. Grzybobranie to terapia dla skołatanych nerwów i sport połączony, sport narodowy połączony z rywalizacją, zwłaszcza jeśli organizowane są wyjazdy grupowe. No to o grzybach na naszym fanpage'u. Może pochwalicie się swoimi zbiorami.

0: 8 minut po 8, a ja już zapraszam na kwadrans z Mateuszem, jak zawsze w niedzielę. O tej porze oczywiście.
1: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 15, wersety od 21 do 28.
1: Jezus odszedł stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu. Pewna kobieta kanaańska, która tam mieszkała, zaczęła wołać: Panie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Moja córka jest w mocy demona i bardzo cierpi. Ale on nie odezwał się do niej ani słowem. Wtedy uczniowie zwrócili się do niego: Każ jej odejść, bo nam tu wciąż lamentuje. On odpowiedział: Zostałem posłany tylko do owiec, które zginęły z zagrody Izraela. Kobieta jednak zbliżyła się, upadła mu do nóg i powiedziała: Panie, pomóż mi. On zaś

nie należy odbierać chleba dzieciom i rzucać szczeniętom. To prawda, odpowiedziała, ale i szczenięta zjadają okruszyny, które spadają ze stołu ich właścicieli. Wtedy Jezus oświadczył: mocną masz wiarę, kobieto. Niech będzie tak, jak chcesz. I w tej chwili jej córka wyzdrowiała.

Fragment ten opisuje jedyną sytuację, kiedy Jezus znalazł się poza terytorium Palestyny, poza terytorium żydowskim. To zdarzenie zapowiada rozprzestrzenianie się Ewangelii na cały świat, przedstawia początek procesu burzenia wszelkich barier. Wydaje się, że Jezus celowo chciał usunąć się na ubocze. Zbliżał się kres Jego życia na ziemi. Pragnął chwili ciszy i spokoju. Chciał również przygotować uczniów do dnia ukrzyżowania. W Palestynie nie było miejsca, gdzie mógłby znaleźć spokój i odosobnienie. Gdziekolwiek się zjawiał, tam gromadziły się tłumy. Dlatego szukając ciszy, udał się prosto na północ, przeszedł przez Galileę i znalazł się w krainie Tyru i Sydonu, która była zamieszkana przez Fenicjan. Tam, choć przez krótki czas, mógł czuć się bezpieczny, uwolniony od przewrotnej wrogości uczonych w piśmie i faryzeuszy i od ciągłej presji związanej z jego popularnością wśród ludu. Żaden Żyd nie poszedłby za nim na terytorium pogańskie. Jednak nawet w tych obcych stronach Jezus nie był wolny od błagalnych próśb o pomoc. Zjawiła się kobieta, która miała córkę dotkniętą nieszczęściem. Musiała się w jakiś sposób dowiedzieć o niezwykłych czynach Jezusa. Szła za Jezusem i uczniami, wołając rozpaczliwie o pomoc. W pierwszej chwili Jezus jakby nie zwracał na nią uwagi. Uczniowie byli poirytowani. Spełnili jej życzenie, mówili, i odeśli ją. Reakcja uczniów nie była spowodowana współczuciem, wręcz odwrotnie. Dla nich ta kobieta była natrętem. Pragnęli tylko jak najszybciej się jej pozbyć. Spełnianie prośby, by pozbyć się osoby, która jest lub mogłaby być natrętem, jest reakcją dość często spotykaną. Nie ma jednak nic wspólnego z odruchem chrześcijańskiej miłości, współczucia i zrozumienia.

przyjrzyjmy się trochę dokładniej tej zrozpaczonej kobiecie. Po pierwsze, ta kobieta kochała. Nieszczęście dziecka było jej własnym nieszczęściem. Ta pogańska matka miała w sercu do dziecka miłość, która zawsze stanowi odbicie miłości Boga do swych dzieci. Miłość skłoniła ją do tego, by zbliżyła się do obcego. Miłość spowodowała, że z pokorą przyjęła jego milczenie i nie przestawała prosić. Z miłości zniosła pozorną odmowę. Dzięki miłości dostrzegła współczucie kryjące się za słowami Jezusa. Miłość była siłą inspirującą serce tej kobiety. Nie ma niczego mocniejszego, bliższego Bogu niż miłość. Ta kobieta miała wiarę. Była to wiara, która zrodziła się w zetknięciu z Jezusem. Nazywa go synem Dawida. Był to tytuł mający zabarwienie polityczne. Kobieta uważała Jezusa za wielkiego cudotwórcę. Przyszła prosić o pomoc kogoś, kogo uważała za wielkiego człowieka. Później nazywa Jezusa Panem. Jezus doprowadził do tego, że dostrzegła w nim coś, czego nie można w ogóle ująć w ziemskich kategoriach. Chciał, by dostrzegła w nim boskość. Takie przekonanie Jezus chciał obudzić w jej sercu przed spełnieniem jej prośby. Chciał, aby prośba skierowana do wielkiego człowieka przekształciła się w modlitwę do żywego Boga. Obserwujemy wzrost wiary tej matki tak, aż wreszcie uznaje Jezusa za tego, kim jest rzeczywiście. Była to wiara połączona z czcią. Rozpoczyna od prośby, idąc za Jezusem, a kończy klęcząc przed Nim. Zaczyna od prośby, a kończy na modlitwie. Kiedykolwiek przychodzimy do Jezusa, musimy przede wszystkim złożyć Mu hołd, a dopiero potem przedstawić nasze potrzeby.

Ta kobieta wykazała niezwykłą wytrwałość. Nic nie mogło jej zniechęcić. Większość ludzi modli się na wszelki wypadek. W zasadzie nie wierzą w modlitwę, mają tylko jakieś niejasne odczucie, że modlitwa może coś spowodować, dlatego nie chcą utracić tej szansy. Kobieta, o której mówimy, zwróciła się do Jezusa nie dlatego, że spodziewała się ewentualnej pomocy. Dla niej Jezus był jedyną nadzieją. Ona nie uważała modlitwy za jakąś rytualną formułkę. Jej modlitwa była tęsknotą duszy z głębokim przeświadczeniem, że na pewno nie spotka się z odmową.

I jeszcze jedno spostrzeżenie dotyczące tej niezwykłej kobiety. Cechowała ją pogoda ducha. Przeżywała wielkie nieszczęście, a jednak umiała się uśmiechnąć. Cechowała ją serdeczność. Bóg kocha pogodną wiarę, wiarę, w której oczach jest zawsze promyk nadziei. Wiarę z uśmiechem, który może rozjaśnić mrok. Kobieta przyszła do Chrystusa ze wspaniałą, śmiałą miłością. Z wiarą, która przekształciła się w uwielbienie u Jego boskich stóp. Z niezwykłą wytrwałością zrodzoną z nadziei nie do pokonania. Z pokorą ducha, której nic nie jest w stanie zmącić. Posiadając taką wiarę, mogła liczyć na to, że jej modlitwa zostanie wysłuchana. Mocną masz wiarę, kobieto. Niech będzie tak, jak chcesz. I w tej chwili jej córka wyzdrowiała.

0: Teraz z Mateuszem, kolejna audycja za tydzień o tej porze, 23 minuty po 8, 27 września. Dzień potrwa 11 godzin 53 minuty i dobra informacja jest taka, że jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 4 godziny 11 minut. Jest wszystko przed nami.
1: Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
1: Reklama.

0: nadzieję, że Alvaro Soler obudził tych, którzy jeszcze, no jeszcze drzemali, bo to wczesna pora. 21 minut do 9 za nami, skoro już tak podsumowujemy to, co działo się wczoraj, za nami gala 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, nagrody rozdane, najważniejsza nagroda Złote Lwy trafiła do twórców najlepszego filmu konkursu głównego i Złote Lwy otrzymali twórcy filmu Przez ścianę. A taka nagroda to nie tylko prestiż, ale też konkretna gratyfikacja finansowa. Reżyser otrzyma 200 tysięcy złotych, producent 100 tysięcy złotych, a dodatkowo producent wiodący szansę na dotację Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na kolejny projekt. Kolejne nagrody to też są pieniądze. Srebrne Lwy, 150 tysięcy do podziału. No i są również nagrody indywidualne, lista długa. Jeszcze tylko dodam, będziemy wracać do festiwalu w Gdyni. Nagrodę publiczności zdobył film Jana Komasy Dobry Chłopiec. No to będziemy mieli co oglądać.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
1: Reklama.

0: Zapuszmy na 94.9 FM, 9 minut do 9, a co w naszym kalendarzu, jeszcze nie zaglądałam. No to sprawdzamy. 27 września 1979 roku urodził się Gabriel Fleszar, wokalista. Kojarzycie Kroplą deszczu, tak. To on zyskał miano artysty jednej piosenki dzięki ogromnemu sukcesowi debiutanckiego hitu Kroplą deszczu. To był rok 1999 i do dziś ten utwór pamiętamy. Co jeszcze w naszym kalendarzu? Rok 69. Zespół Deep Purple dał historyczny koncert w London Royal Albert Hall, wykonując wspólnie z Królewską Orkiestrą Filharmoniczną utwór Concerto von Group and Orchestra skomponowany przez Johna Lorda. Jeszcze coś mamy. Rok 1929, po raz pierwszy wyświetlono film dźwiękowy w Polsce. W kinie Splendid w Warszawie Śpiewający Błazen, taki tytuł nosił ten film. W 59 premiera Lotnej w reżyserii Andrzeja Wajdy. I 1825, pierwszy na świecie pociąg w regularnej komunikacji kolejowej odbył przejazd z 600 pasażerami na liczącej 15 kilometrów trasie. No to na razie tyle.
1: Radio Sarajew. Jeszcze więcej muzyki.
0: A jeszcze tylko dodam, że Agata Kulesza, aktorka, dzisiaj świętuje urodziny.

0: Niespełna dwie minuty do dziewiątej, za chwilę wiadomości. Będą informacje sportowe. Ale przypomnę tym, którzy wybierają się być może do Warszawy, że dzisiaj 48. Maraton Warszawski, w związku z tym napotkają na utrudnienia. Szczegóły już za chwilę.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
1: Reklama.
0: Minęła dziewiąta, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczcili pamięć ofiary nożownika. Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Dwa cele siatkarzy osiągnięte w jeden wieczór. Jest tytuł i bilety do Los Angeles. Agnieszka Trojanowska, BIS. Mieszkańcy Jarosławia oddali hołd księdzu, który zginął w czwartek w ataku nożownika na terenie tamtejszego opactwa. Wczorajszy marsz przeszedł z rynku pod świątynię, gdzie doszło do ataku. Podejrzewany to 31-letni Ukrainiec, u którego lekarze zdiagnozowali ostre zaburzenia psychotyczne.
8: Brakuje słów. Myślę, dlatego ta cisza dzisiaj oddaje to wszystko, co nami targa, tak?
9: Nie obchodzi nas to, co to był za człowiek i z jakich powodów. To nie jest marsz nienawiści, tylko niezgody na to, co się wydarzyło.
7: W ataku ranne zostały jeszcze 4 osoby, w tym 2 duchowni i kobieta. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie, ale mężczyzna trafi do szpitala. Jego stan nie pozwala na przesłuchanie.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Mieszkańcy Krakowa głosują. O godzinie 7 w stolicy Małopolski rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Swój głos krakowianie mogą oddać w jednym z 454 obwodów czynnych do godziny 21. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Przejazd przez Warszawę dziś z utrudnieniami w 7 dzielnicach stolicy z powodu 48. już maratonu warszawskiego. Część ulic w pobliżu startu i mety biegu u podnóża Pałacu Kultury jest już zamknięta od piątku. W trakcie trwania biegu nieprzejezdne będą Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego, sam most, Aleja Waszyngtona, Grochowska i jezdnia od Alei Zielenieckiej. Biegacze dotrą aż do Ronda Wiatraczna. Czynne będą również most Świętokrzyski i most Gdański, którym sportowcy wrócą na lewobrzeżną stronę Wisły. Polska siatkówka potęgą. Nasza męska reprezentacja po raz drugi z rzędu zdobyła Mistrzostwo Europy. Biało-czerwoni pokonali w finale w Mediolanie Francuzów 3-1.
10: Świetnie to wytrzymaliśmy jako zespół, również zdrowotnie i fizycznie, także bardzo, bardzo się z tego cieszę i po raz kolejny mogliśmy podnieść i obronić tytuł Mistrza Europy, co myślę, że jest niezwykłym wyczynem.
7: Mówił kapitan naszej reprezentacji Aleksander Śliwka. Stawką finału był nie tylko tytuł mistrzowski, ale i przepustka na Igrzyska Olimpijskie, które za 2 lata odbędą się w Los Angeles.
1: Pogoda.
11: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 3 minuty po 9:00, jest pięknie. Możecie już łowić te pajęczyny babiego lata. 11 stopni na termometrze, a ma być jeszcze cieplej, powyżej 20 stopni i najnowsze prognozy wskazują, że takie ciepłe, słoneczne babie lato utrzyma się co najmniej do 8 października, a jeżeli zostanie przerwane przez przejście jakiegoś deszczowego czy wietrznego frontu, to on tylko na chwilę, na 1-2 dni, po których aura znów się poprawi. Dla meteopatów mam taką informację, ciśnienie rośnie, w niektórych rejonach będzie nawet miało 1030 hektopaskali, ale podobno nie będzie miało ono negatywnego wpływu na samopoczucie meteopatów.
11: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Grzyby wciągają, mówią znawcy tematu. Pójdziesz raz, potem drugi i już cię wzięło. Grzybobranie to terapia dla skołatanych nerwów i sport narodowy, sport Polaków połączony z rywalizacją, zwłaszcza jeśli organizowane są wyjazdy grupowe. Niektóre samorządy proponują taką formę terapii. Podobno takie wyjazdy służą integracji, a jeśli chodzi o grzyby, to obywa się bez rywalizacji, w co nie wierzę. No to zamieszczajcie swoje wpisy na naszym Facebooku. Phil Collins.

0: Czesław Niemensen o Warszawie. 16 minut po 9. A propos grzybów, Joanna przypomniała, że we wtorek o 12 w południe otwarta zostanie w Kramnicach bardzo ciekawa wystawa edukacyjna dotycząca grzybów. Ja zaraz o wystawie opowiem. Grzyby uwielbiam, napisała Joanna, nie tylko w lesie i na talerzu, ale ogólnie mykologia mnie wciągnęła. Oczywiście grzybobranie w toku przez okrągły rok, od kilku lat. Wczoraj mazurskie rydze, nie widzieliśmy, gąski liściowate i miks smaków i barw. Wystawa edukacyjna, wracając do tej wystawy, grzyby naszych lasów od 29 do 2 października w Kramnicach Miejskich i jak czytam na stronie Kampinoskiego Parku Narodowego, bo tę wystawę organizuje Sochaczewski Sanepid we współpracy z Kampinoskim Parkiem Narodowym. Chodzi o to, by odczarować myślenie o grzybobraniu. Zamiast patrzeć na grzyby wyłącznie przez pryzmat kulinariów i koszyka pełnego borowików, wydarzenie zabierze zwiedzających w głąb podziemnego świata, bez którego żaden las by nie przetrwał. Wystawa wyjaśni tajemniczą sieć powiązań między grzybami a drzewami i wytłumaczy, dlaczego w miejscach takich jak Kampinoski Park Narodowy priorytetem jest ochrona naturalnych procesów, a każdy grzyb, nawet ten niejadalny, pełni bezcenną rolę w ekosystemie. No to ja już wam tak edukacyjnie przeczytałam to, co na stronie Kampinoskiego Parku Narodowego. W Kampinoskim Parku nie zbieramy grzybów, tak przypominam, na marginesie, a na podstawie tych zdjęć, które nadesłaliście, no to raczej trudno zlokalizować miejsce, w którym zostały te grzyby zebrane. Niestety, bo jak się okazuje, grzybiarze mają swoje tajemnice.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera fanny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku. Weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochaczew-Gnatowice. Nie czekaj. Zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzei 17.
1: Reklama. Welcome to Central Bay.

0: Kultura w niedzielę.
1: Tak, przypominam, Kultura w niedzielę, a za chwilę historia jednej piosenki. Dzisiaj Englishman in New York, słynny utwór Stinga z 1987 roku o angielskim ekscentryku w Nowym Jorku. Przed laty w rozmowie z magazynem Rolling Stone Sting wyjawił kulisy powstania piosenki. Tytułowym bohaterem jest brytyjski pisarz, autor nagiego urzędnika Quentin Crisp. Myślę, że to jeden z najodważniejszych ludzi, powiedział Sting, jakich kiedykolwiek spotkałem, i jeden z najbardziej dowcipnych. To była moja piosenka, aby docenić jego wyjątkowość. Z drugiej strony utwór opowiada także o poczuciu wyobcowania, a także poszukiwaniach angielskich pubów, angielskiego piwa czy tłustego, wysmażonego śniadania, które przypominały Stingowi o domu. Ale dotyczy także mnie, zwierzał się Sting. Dla każdego tekściarza okres na wygnaniu jest bardzo ważny. Po pierwsze, dzięki temu widzisz kraj, w którym się znajdujesz, nieco wyraźniej niż widzą go tamtejsi ludzie. I rzeczywiście uważam się za wygnańca. Mieszkam w Nowym Jorku ze względu na muzyków, z którymi gram. Tak opowiadał w tym wywiadzie Englishman.
0: Historia jednej piosenki.
1: Englishman in New York i Sting. Jeden z najsłynniejszych utworów Stinga.

0: summer, no tak, my też czekamy na kolejne lato. 20 minut do 10. Mam dla was dwa zaproszenia. Dziś otwarcie Centrum Integracji Mieszkańców w Budkach Piaseckich, plac przy OSP. To jeszcze tam zajrzymy, jesteśmy umówieni, będziemy o tym rozmawiać. I zapraszam również na Kleofaski. To wydarzenie organizowane jest już od kilku lat w Guzowie, a inspirowane życiem i twórczością Kleofasa Michała Ogińskiego, kompozytora urodzonego w Guzowie, będzie wspólny polonez i inne atrakcje. Start o 11:00, to zapraszamy do Guzowa, a potem do Budek Piaseckich. Na razie to proponujemy na niedzielę, poza grzybobraniem oczywiście.
1: Kultura w niedzielę.
2: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14:25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Broch.
4: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
3: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
1: Reklama.

0: 94.9 FM, 6 minut do 10. Jak siatkarze świętują? Możecie obejrzeć relacje w internecie.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki.
0: To podobno klasyk, czyli zabawa w pociąg. W rytm piosenki Ryszarda Rynkowskiego jedzie pociąg z daleka. Maszynista Tomasz Fornal, no to zerknijcie do mediów społecznościowych.

0: 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Sochaczew rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604-918-178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604-918-178.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
4: Reklama.
9: Minęła 10:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Mieszkańcy Madrytu wyszli na ulicę, by bronić eksmitowanej seniorki. Polska siatkówka najlepsza w Europie. Tytuł został utrzymany. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Krakowie dziś głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Lokale zostały otwarte punktualnie o godzinie 7, a głos uprawnieni mogą oddać do 21. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Cały czas obowiązuje cisza wyborcza. Zakazane jest m.in. zachęcanie do głosowania na konkretną osobę, rozpowszechnianie materiałów wyborczych, wygłaszanie przemówień i podawanie wyników sondaży, przypomina dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
11: Z tej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo oddać swój głos.
10: Cisza potrwa do zamknięcia lokali wyborczych.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: 6 osób zginęło w wyniku rosyjskich ataków na ukraińskie obwody Zaporoski, Sumski i Kijowski. Minionej nocy Kijów również był pod rosyjskim ostrzałem. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych trafiony został budynek niemieszkalny, gdzie zginął mężczyzna. Dron uderzył też w warsztat samochodowy. Ratownicy dodali, że pojawiają się doniesienia o dymie unoszącym się nad obwodem kijowskim. Według wstępnych informacji po ataku płoną tam magazyny. Rośnie skala protestów w Madrycie, aby wyrazić solidarność z 87-letnią mieszkanką, która siłą została eksmitowana ze swojego mieszkania. Kobieta przez 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej dzielnicy. W trwających od wczoraj manifestacjach tysiące osób wyszło na ulice stolicy Hiszpanii w proteście przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu.
12: Mam nadzieję, że to okaże się punktem zwrotnym w całej tej sprawie, w tym ogromnym problemie, jakim jest kwestia mieszkalnictwa. Jeśli tak się stanie, to jestem gotów tu zostać tyle, ile jest to potrzebne. Czas zmienić reguły gry, a ja dokładam swoją cegiełkę po to, o ile to możliwe, nadać tym działaniom konkretny wymiar i znaczenie.
10: Demonstranci domagają się wzmocnienia ochrony lokatorów. I na koniec przypomnienie. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn utrzymała tytuł. Biało-czerwoni pokonali w finale Mistrzostw Europy Francję. Nasi siatkarze w tym sezonie zdobyli także złoto Ligi Narodów.
1: Pogoda.
5: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Tylko dobre informacje, jeżeli chodzi o pogodę, mam dla Was. 16 stopni, więc temperatura rośnie bardzo intensywnie i jesienne słońce będzie dzisiaj operować intensywnie, jak mówią synoptycy. Temperatura w kraju od 20 do 25 stopni. No u nas 25 stopni nie będzie, ale 20-21 z całą pewnością. I kolejne dni również ciepłe. Według synoptyków to ciepło potrwa do 8 października. Po drodze mogą zdarzyć się jakieś przelotne opady deszczu, ale niewielkie.
8: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: 10:04. Kultura w niedzielę. Grażyna Bolimowska-Gajda, dzień dobry. A za chwilę pojawi się w studiu gość Borys Tokalski z grupy Florence Jenkins Project. Brzmi intrygująco, przyznacie.

0: A za chwilę w naszym studiu goście dziś Borys Stokalski z zespołu Florence Jenkins Project.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
6: Reklama.
1: Kultura w niedzielę.
0: Witam w studiu mojego gościa, Borys Stokalski. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam słuchaczy i witam ciebie.
0: Florence Jenkins Project, to o tym zespole powiemy dzisiaj, bo ty jesteś tak, wokalistą, gitarzystą, autorem tekstów i jeszcze producentem.
10: No tak, razem z Radkiem Bednarkiem, który był takim głównym producentem, ja wraz z nim współprodukowałem tę płytę.
0: Bo mamy mówić dzisiaj o waszej nowej płycie zatytułowanej Nie słuchaj bomb. Ale nim powiemy o płycie, to ponieważ jesteś ty u nas i zespół jako zespół na antenie po raz pierwszy, no to trochę musisz poopowiadać o sobie i o zespole, żebyśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia. Słuchaj, najpierw zapytam Ciebie, czy poza muzyką masz jakieś inne zainteresowania również?
10: No, właściwie wszyscy w zespole, właściwie poza Anią, która jest zawodowo profesjonalnym muzykiem, jest instruktorką wokalów, wokalistką prowadzi.
0: Ania Stokalska
10: też prowadzi własne projekty muzyczne, współpracuje z teatrami muzycznymi. Cała reszta naszej bandy to są ludzie, którzy na co dzień zajmują się innymi rzeczami. Kuba projektuje gry komputerowe. Ja jestem informatykiem, który no dzisiaj troszkę społecznie, a troszkę profesjonalnie zajmuje się zagadnieniami odpowiedzialnej sztucznej inteligencji. Łukasz Balcerek jest człowiekiem tworzącym usługi finansowe w jednym z dużych takich globalnych fintechów. Wojtek Schneider jest globalnym wiceprezesem w korporacji zajmującej się energetyką, gdzie się zajmuje technologią tej korporacji. Także no to zajmujemy się różnymi innymi rzeczami na co dzień, a łączy nas muzyka i taka pasja do tego, jakaś taka potrzeba po prostu, żeby się w ten sposób wypowiadać o świecie.
0: Słuchaj, no to jak wy się dogadujecie, sami prezesi i dyrektorzy i ważne postacie u was, jak się porozumiewać o kwestiach muzycznych?
10: Po polsku po pierwsze. Po drugie, myślę, że to jest fajne, bo trochę jest tak, że każdy z nas gdzieś ma jakieś inne upodobania w tym świecie muzycznym. Łukasz, alternatywa, w zasadzie wszystko, co się pokazuje w tym...
0: Łukasz Balcerek, gitara basowa.
10: Gitara basowa, tak, lubi takie alternatywne klimaty, muzykę, która jest offowa i tak dalej. Wojtek Schneider lubi korzennego rocka, ale też bardzo lubi jazz. Za każdym razem, kiedy odwiedza swoją korporację gdzieś tam w Nowym Jorku, to po prostu się szwenda po klubie. klubach jazzowych i stamtąd przesyła.
0: I przynosi wam wieści, tak?
10: No tak, oczywiście.
0: Jesteście na bieżąco.
10: Tak jest. Ja z kolei no tak gdzieś też liznąłem trochę tej muzyki, kończyłem szkołę muzyczną, tę średnią. Przez półtora roku byłem na Akademii Muzycznej równolegle jakby ze swoimi studiami informatycznymi, więc gdzieś jakby z takiego świata, no bardzo też różnorodnej muzyki, od klasyki, po jazz, po rock taki niezależny, alternatywny. Kuba lubi ciężkie granie z kolei, kochany, kocha, nie wiem, Sepulturę, Metallicę. To jest taki...
0: To musicie te gusta muzyczne trochę temperować, tak? Jakoś, czy nie? Czy da
10: ja
0: się?
10: Myślę, że to jest tak, że po prostu staramy się jakby włożyć do tego kotła każdy, co ma najlepszego. Oczywiście w taki sposób, żeby to miało jakiś sens muzyczny, żeby to od strony aranżacyjnej czy kompozycyjnej, żeby to się trzymało kupy i jednocześnie, żeby każdemu dawała taką satysfakcję, no, że...
0: Czy kompromis jest możliwy?
10: To jest podstawa. Myślę, że takie dobre zderzenie właśnie punktów widzenia to jest to, co jest podstawą tego, że no powstaje coś wartościowego w gruncie rzeczy. Na pewno wartościowego dla nas.
0: Słuchaj, bo może dlatego, że nie jesteście tylko muzykami, to łatwiej się porozumieć i dojść do jakiegoś konsensusu.
10: Takiej, ja myślę, że nie mamy takiej napinki, która no niestety dzisiaj towarzyszy w tym świecie, który jest trudny dla muzyków. Tym muzykom, którzy po prostu, no jakby dla których to jest również sposób jakby na to życie zawodowe. Muszą z tego utrzymać rodziny, zapewnić jakąś przyszłość dzieciom i tak dalej. To jest jakby pole dzisiaj kompromisów, walki z systemem dystrybucyjnym i tak dalej. To jest cała przestrzeń, która jakby nam jest odjęta na szczęście, bo jakby no dla nas robimy...
0: Możecie cieszyć się muzyką, tak? Po prostu. Słuchajcie, czy ta nazwa Florence Jenkins Project, nawiązanie do Florence Foster Jenkins, która śpiewała okropnie, niewiarygodnie fałszowała, to co to jest z waszej strony? Prowokacja artystyczna? Kto to wymyślił coś takiego?
10: Myśmy powstali jako Corpo Capella, wiesz, to był taki jeszcze troszeczkę innym składzie, ale po prostu w firmie, którą wtedy współtworzyłem, to już było całkiem sporo ludzi, tam kilkaset osób pracowało, prawie 1000. No i na tych imprezach integracyjnych, no jednym z takich pomysłów, tak żeby sobie po prostu pokazać się jakby od innej strony, były takie wygłupy po prostu na scenie. I to zaczęli moi koledzy, a im powiedzieli w pewnym momencie, że no wiesz co, nie mamy wokalisty, czy byś nie dołączył, no to dołączyłem i tak bawiliśmy się przez parę lat. I to był taki sposób na powiedzenie, no nie mamy państwa płaszcza i co nam zrobicie, gdyby ktoś powiedział, że nie umiemy grać, śpiewać.
0: Ale na tych, tylko na tych imprezach na korporacyjnych tych, występowaliście?
10: Na początku tak to było. Nie?
0: Potem... No ale to szczęścia, że te korporacje pomiały taki zespół.
10: Takich projektów jest bardzo dużo. Zresztą, nie wiem, no, wydaje mi się, że wiele kapel, które dzisiaj nawet robią karierę, wydaje mi się, że Muchy też zaczynały jako takie właśnie taka grupa ludzi, którzy po prostu grali gdzieś tam w tym ekosystemie Gazety Wyborczej, jakby w ten sposób się spotkali. Mhm. Są w ogóle takie zawody, nie wiem, prawnicy, lekarze, marketingowcy, informatycy również, które mają pewną nadreprezentację ludzi, którzy no nie tylko słuchają muzyki, ale próbują coś robić, nie? Grają, robią właśnie jakieś zespoły,
0: to
10: nagrywają.
0: Myślę, że
10: muzykę.
0: Jest robione jakieś badanie, że akurat w tych grupach zawodowych spotyka się takich muzyków.
10: Ja kiedyś rozmawiałem o tym z Tomem DeMarco. To jest taki człowiek, taki konsultant amerykański, który o zarządzaniu zespołami technologicznymi, projektami technologicznymi napisał chyba wszystko, co warto przeczytać. I on mówi, że to jest jego obserwacja, nie? Z pracy z klientami po prostu z całego świata. Mówi, że po prostu wszędzie, gdzie by nie pojechał, to spotyka takie coś. takie zjawisko, nie? I to jest oczywiście, no, gdzieś to jest taka przestrzeń, no po prostu, no jedni po pracy idą pograć w kosza, inni tam się spotykają, włączają piece, prawda, i grają razem. No gdzieś tu u nas przyszedł taki pomysł w momencie, żeby, no dlaczego mamy grać tylko te covery, spróbujmy zrobić coś swojego. Mi się to wydawało szalonym pomysłem początkowo, ale rzeczywiście zaczęliśmy jakby przynosić pomysły na próby, zaczęło się z tego układać coś, z czym, no zaczęliśmy już też jakby pracować jakby troszkę szerzej, próbując jakby pokazywać się na jakichś festiwalach, przeglądach i tak dalej. Trochę właśnie organizując jakoś koncertów klubowych. No i można powiedzieć, że to się w jakimś sensie sprawdziło. No my nie jesteśmy kapelą jakby nastawioną na jakiś wielki sukces komercyjny i po prostu tego nie robimy. Wystarczy nam, jak jest na sali więcej ludzi niż na scenie i to już jest sukces.
0: A, super powiedziane. No, to jest optymistyczne. Dobrze, to coś zagramy z płyty nowej. Nie słuchaj bomb. Tytułowy utwór?
10: Możemy.
0: Możemy. Czy masz jakieś, jakieś swoje takie... Co chciałbyś usłyszeć?
10: Wiesz, to ja tak się zastanawiam, co by o tej porze...
0: No, pora jest, ja ci powiem... Trudna.
10: Właśnie coś takiego, co by ludzi jakoś dobudziło łagodnie. Może od jesieni zacznijmy, bo to jest taki...
0: od jesieni?
10: Tak, to jest takie spokojne, jeszcze nie do końca w tym ciężkim klimacie tej
0: płyty. To poczekaj, to ja na razie nie mam tej jesieni, a ten czas będzie... Jesień jest łagodniejsza rzeczywiście, to może jako drugą, a ten czas będzie łagodniejszy?
10: Ten czas jest taneczną muzyką, chociaż z tekstem Baczyńskiego, który...
0: No właśnie, znów nam się kojarzy katastroficznie i z tragizmem wojennym.
10: Ale myślę, że dobry na obudzenie.
0: Na obudzenie dobry.
10: Tak.
0: No dobrze, a potem o tych waszych relacjach z przeszłością i z poezją to jeszcze porozmawiamy.

0: Kultura w niedzielę.
1: Powracamy do rozmowy z moim gościem, Borys Stokalski. Florence Jenkins Project, taki zespół założyli, miłośnicy muzyki. No właśnie, skąd ta poezja Baczyńskiego i Gałczyńskiego?
2: No, generalnie piszemy jakby też piosenki z własnymi tekstami, jest ich sporo, ale jakby no, sięgamy też do poezji takiej, która mówi coś ciekawego o świecie, takiej, która ma jakąś głębię. Także T.S. Eliot, Gałczyński, Baczyński to są te inspiracje nasze, które przetwarzamy jakoś na muzykę. No, ta płyta w ogóle jest jakąś taką próbą dania sobie przede wszystkim odpowiedzi na ten czas, na ten świat, który się tak bardzo niefajnie zmienia wokół nas w ciągu ostatnich lat.
1: Powiedz mi tak, kiedy zaczynaliście pracę nad tą płytą? Czy to tak było, że zgromadziliście materiał, napisaliście, błyskawicznie nagraliście, czy to jest jakiś proces u was długi?
2: Zdecydowanie proces. Wiesz, to są tak, są tutaj takie piosenki, które gdzieś korzeniami sięgają no bardzo, bardzo daleko. Nie? To są jakieś takie pomysły muzyczne, które po prostu już nawet nie chcę mówić, ile lat się gdzieś tam pojawiały. Nie? I kiedy jakby zobaczyli... A są też takie rzeczy, które powstały w zasadzie w trakcie pracy nad tą płytą. Na przykład Elegia jest taką piosenką, która gdzieś tam zaczynając od jakiegoś pomysłu bardzo podstawowego, melodycznego, właściwie powstała jaka taka próba uzupełnienia pozostałego materiału o coś, co ma jakby konkretny charakter. Nie? Jest jakby drapieżne, jest dynamiczne, a jednocześnie jest taką wypowiedzią kobiecą bardzo. Także to jest różnie. Myśmy chyba pracowali nad tą, no nie skłamię, jeżeli powiem, że to jest gdzieś tak właściwie od 2022 roku, nie? Że tym impulsem było to, co się zaczęło dziać na Ukrainie i taka świadomość, że no kurczę, w zasadzie jeżeli jakby mamy dalej grać, to nie można po prostu o tym nie mówić.
1: No właśnie, bo muzyka, którą tworzycie, piosenki, to nie jest... Muzyka rozrywkowa, powiedziałabym, prawda? To nie jest popowa piosenka.
2: No tak, znaczy...
1: Taka, jest. Która składa się z jednego refrenu, można go powtarzać przez 2 minuty i dodać jeszcze 5 zdań i jest piosenka.
2: No ja myślę, że nie wiem, jak się posłuchalibyśmy Idola, to on jakby no, w sensie struktury jest taką piosenką, bardzo prostą, właśnie z refrenem i tak dalej. Tylko, że wiesz, no... piosenki, które piszę...
1: To ja mam tu na przykład teraz Piętno. Taki utwór.
2: No to jest dość długa ballada.
1: No bardzo długa ballada, tak, 5:21.
2: Taka nieradiowa, nie? Trochę.
1: Nieradiowa, no zdecydowanie nieradiowa. To i jak to się dzieje, że macie i tego Idola, i takie Piętno?
2: Wiesz co, no dlatego, że jakby no kierujemy się przede wszystkim tym, żeby stworzyć taką muzykę, która no jest dla nas satysfakcjonującą wypowiedzią. Nie? To nie jest tak, że chcemy po prostu sami tylko słuchać po prostu tego, co stworzymy. To jest muzyka dla ludzi, którzy jakby mają podobny rodzaj wrażliwości. To jest pewna nisza, nie? Ale mamy na koncertach, jak gdyby z takich odsłuchów też ludzi, którzy sięgają po tą muzykę chociażby na streamingach, że raz na jakiś czas zdarza się ktoś, kto mówi, no czekałem na coś takiego, nie? Albo no nigdy, już dawno nikt mi nie dał podobnego doświadczenia. I wiesz, i to chodzi bardziej powiedziałbym o ten taki konglomerat właśnie kompozycji, muzyki, wrażliwości, tekstu, który trafia do niektórych uszu i dla nich właściwie można powiedzieć funkcjonujemy, tak? Dla ludzi, którzy myślą podobnie, odbierają świat podobnie i których jakby też jakby podobne inspiracje muzyczne nimi kierują.
1: No to posłuchamy od tej jesieni, chyba że jeszcze nam o tej jesieni opowiesz, muzycznej.
2: To jest taki kawałek, który no jest jednym ze starszych właśnie, to jest jedna z pierwszych piosenek, którą myśmy przygotowywali kiedyś. Ona gdzieś się plątała po różnych demówkach, graliśmy ją często na koncertach, bo to taki numer jest, który się podobał, ale jakoś tak no, nie mieliśmy po tych poprzednich 2 płytach na niego miejsca, nie? On jakoś tak nie pasował do reszty. No i teraz wreszcie znalazł i aranż, który jest jakby no troszkę rozwinięty w stosunku do tych początkowych naszych pomysłów i taką, powiedziałbym, otoczenie, które jest dla tej jesieni chyba adekwatne. To jest taka w gruncie rzeczy pogodna piosenka, ale o takim poważnym temacie, no o tym, że życie jest trochę taką sztuką żegnania się rzeczami, na których nam zależy. I teraz jest pytanie, jak gdyby, czy to żegnanie się z tymi rzeczami sprawia, że to nasze życie staje się dobrym życiem, które gdzieś prowadzi nas w jakąś jasną stronę, czy po prostu tylko...
1: No tak, jechałam dzisiaj do radia i też słuchałam takiej piosenki, w której przebijał się tekst, że koniec jest nieuchronny.
2: Tak nie mówimy, ale rzeczywiście jest w tym pewna nostalgia, nostalgia dojrzałości. No.
1: To posłuchajmy. Jesień, tak?
2: Jesień, tak.

0: Reklama.
1: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Polimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Poleregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Poleregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama. Kultura w niedzielę.
8: Florence Jenkins Project i przedstawiciel grupy Borys Stokalski. Witam ponownie.
9: Witam.
8: No ta jesień nas trochę uspokoiła i utuliła i jak gdyby przekonała do siebie na pewno. Taki bardzo ciepły utwór,
9: tak,
8: przyznaję.
9: Tak.
8: I rzeczywiście... jakichś dramatycznych akcentów tutaj nie znajduje.
9: Nie, to jest refleksja spokojniejsza.
8: Spokojniejsza, taka dająca nadzieję i optymistyczna. Mimo wszystko optymistyczna. Słuchaj, to powiedz mi, bo wy jesteście raczej ludźmi dojrzałymi.
9: No, tak można powiedzieć. Znaczy, wielopokoleniowy zespół jest to, ale...
8: To
9: ale...
8: najmłodszy ile ma lat członek zespołu?
9: Najmłodszy ma 30 par.
8: No to jeszcze bardzo młody. No dobrze, a jak myślisz, jak odbierają was? Do którego pokolenia słuchaczy trafiacie? To ma jakieś znaczenie, wiek czy nie w przypadku
9: moim
8: waszej muzyki?
9: Nie, to jest kwestia wrażliwości. To mamy... Ostatnio graliśmy bardzo fajny koncert taki, z którego mieliśmy bardzo dobre odsłuchy. Ludzie się świetnie bawili, gdzie było ono właśnie takie pokolenie 30-latków. Nie? Mm-hmm. 20 parę 30 było spoko.
8: No tak, ale macie takie dramatyczne akcenty w tych tekstach. Taka refleksja nad światem, w którym daliśmy władzę nie tym, którzy tę władzę mieć powinni. No i jest jak jest, nic na to nie poradzimy, tak? Nikt się z naszym zdaniem nie liczy.
9: Nie liczy. No ja mi się wydaje właśnie, że to jest troszkę tak, żyjemy w świecie złożoności. Nie? W świecie złożoności to jest tak, że ten motyl machnie skrzydełkiem, a gdzieś huragan się pojawia. Więc to... Ja mi się to ma dwa wymiary. Jeden taki czysto personalny, etyczny. To znaczy rzeczywiście na ile jakby moje życie w tym świecie, którego może nie akceptuję takim, jaki jest, jest jednak dalej moim życiem zgodnym z moimi wartościami. Że robię, nie zgadzam się na przykład na poddanie się pewnemu dyktatowi przemocy, takiemu, który zachęca do tego, żeby jakimiś ludźmi gardzić, nie? Albo uważać ich za godnych potępienia.
8: No ale takie to młode pokolenie często takie postawy prezentuje. Takie skrajne właśnie.
9: Ja nie wiem, czy młody. Wiesz, mi się wydaje,
8: Myślę, że to wszystko od wieku nie zależy, tak?
9: Nie zależy. Wiesz, no ja już mam ten przywilej, wiesz, że ja mam wokół siebie ludzi takich, no powiedzmy w moim wieku, czyli po 60. No ale też, wiesz, no mam piątkę wnuków, trójkę dzieci, którzy mają własne rodziny. Pracuję z młodymi ludźmi często, na przykład mentorując zespoły zajmujące się jakimiś produktami jajowymi, tak? No bo to jest moja taka społeczna działalność, więc jakby pracuje...
8: No ale to już jest takie, to nie jest jeszcze pokolenie kilkunastolatków, ale już kilkudziesięcio, bo 20 parę albo 30 parę. To jest różnica między tymi do 18, bo to już kolejne nam tu wyrasta pokolenie.
9: No tak, ale pokolenie mojego najstarszego wnuka, no to są właśnie 15-13 lat, nie?
8: No
9: to
8: dobra, i jak ten wnuk odbiera twoje teksty? Mówi dziadek, co?
9: No słucha na razie.
8: Słucha.
9: Znaczy, te dzieci słuchają swoje własne własnej muzyki. Ja myślę sobie, że może będzie to jakaś fajna sytuacja taka, kiedy jakby no, zacznie Ignacy myśleć o pewnych sprawach, to jakby weźmie tą płytę do ręki i jakby lepiej zrozumie
8: świat otaczający, tak?
9: Albo moją perspektywę nawet, aha, nie? To jest coś takiego, co jest ważnym elementem rozmowy. Znaczy, my się nie musimy jako ludzie zgadzać co do wszystkiego, nie? Pytanie jest takie, czy my potrafimy o tych swoich różnicach rozmawiać, przekonywać się, jakby poprzez jak gdyby świadectwo własnego życia pokazywać, co jest dobre, a co jest może jakąś drogą na manowce. Nie?
8: To niełatwe, wiesz, że to podzieleni. My jesteśmy nawet podzieleni w przypadku oglądania filmu pod tytułem Lalka, prawda? Narodowa dyskusja. Wszystko może...
9: Fantastyczny przykład.
8: Wszystko może służyć naszemu podzieleniu. Słuchaj, musimy się żegnać, no to pożegnamy się piosenką. Ja tu mam albo Piętno, albo Nie słuchaj bomb. Co wybierasz?
9: Może notatki, to jest coś takiego, co będzie optymistyczne zdecydowanie.
8: Ale nie mam tego na tapecie.
9: Nie masz tego na tapecie.
8: Nie mam tego na tapecie, więc twoja...
9: Dobrze, słuchajcie, no to ja proponuję w takim
8: chyba
9: razie...
8: Chyba, że... No dobrze, posłuchamy... zagramy fragment tej ballady, dobrze?
9: Dobrze, to jest
8: a może ja, a ty proponowałeś, żebym ja tu jeszcze tak rzutem taki... na taśmę notatki znalazła. To ja będę szukała notatek, dobra, a my tego posłuchamy we fragmencie.
9: Fajnie.
8: Informuję, bo to trwa 5.21, czyli właściwie całą audycję może nam wypełnić.

miał tam dziewczynę. Jak wieść niesie, gdy ze szpitala w Sokółce patrol znowu wypchnął go do lasu, przed śmiercią wysłał matce pineskę. Na więcej nie starczyło czasu.

0: Florence Jenkins Project Piętno. Jest jeszcze z nami Borys Stokalski i obiecaliśmy jeszcze jeden utwór we fragmencie, tak? Taki eksperyment dzisiaj mamy. No dobrze, no to mamy...
1: Gałczyński, notatki z nieudanych rekolekcji paryskich, optymistyczny w gruncie rzeczy utwór.
0: Na zakończenie, na finał, tak?
1: Tak jest.
0: No to słuchaj... My już się pożegnamy, a słuchaczy zapraszamy.
1: Pięknej niedzieli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za gościnę.
0: Dziękujemy również. To nie to miało być, ale to miało być. No dobrze, już, bo to...

0: Mamy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
6: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.
10: Zbliża się 11. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Słowaccy ratownicy odnaleźli w Tatrach 4 poszukiwane Polki. Demontaż pomnika w Rzeszowie. Rosyjska ambasada protestuje. Jest zmiana w powołaniach na trwającym zgrupowaniu kadry narodowej. Agnieszka Trojanowska-Bis. 4 turystki z Polski odnalezione w Tatrach Zachodnich. Kobiety nocowały w śpiworach pod drzewami w pobliżu szałasu w Dolinie Jamnickiej. Jak przekazali słowaccy ratownicy, odnalezione są całe i zdrowe. Akcja poszukiwawcza trwała całą noc po tym, jak wczoraj wieczorem Polki skontaktowały się z bliskimi z rejonu Chrubego Wierchu, a później kontakt z nimi się urwał. Wysoko w Tatrach Zachodnich występuje zagrożenie lawinowe. To pierwszy i najniższy stopień zagrożenia. Ambasada Rosji protestuje przeciwko demontażowi pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie. Rosyjska placówka domaga się natychmiastowego wstrzymania prac i przywrócenia monumentu do pierwotnego stanu, twierdząc, że rozbiórka narusza polsko-rosyjską umowę o ochronie miejsc pamięci. Tymczasem demontaż trwa od 22 września, mówi kierownik robót rozbiórkowych Piotr Mazurkiewicz.
12: Jeśli byłaby to decyzja, że wszystko, co jest z tym pomnikiem związane, idzie na wyburzenie, to operacja by trwała jeden dzień i on jego by już nie było, by został jeszcze wywieziony.
11: Ale władze Rzeszowa zdecydowały jednak o rozbiórce fragment po fragmencie. Pierwszym etapem było zdjęcie ze szczytu monumentu ważącej ponad 6,5 tony figury, mówi Marzena Kłeczak-Krawiec, rzecznik Urzędu Miasta.
13: Zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów. Płaskorzeźby, które są poniżej, zostaną przeniesione na cmentarz żołnierzy radzieckich.
11: Prace rozbiórkowe mają potrwać do 30 września.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Dziesiątki tysięcy wiernych przybyły na papieską mszę we francuskim Lourdes na błoniach Sanktuarium Matki Bożej u podnóża Pirenejów, gdzie papież Leon XIV rozpoczyna właśnie odprawiać mszę. Wśród pielgrzymów jest wiele osób chorych i na wózkach inwalidzkich. Papież spędzi w Lourdes całą niedzielę, po mszy odwiedzi ośrodek, w którym przyjmowani są chorzy, pielgrzymi i osoby z niepełnosprawnościami, którzy mają w nim zapewnioną także opiekę medyczną. Na koniec jeszcze sport. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban poinformował o dodatkowym powołaniu dla Oskara Pietuszewskiego na trwające zgrupowanie kadry narodowej. Natomiast Jakub Kamiński, który doznał kontuzji w piątkowym meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, zakończonym remisem 0-0, opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Coraz cieplej, 18 stopni na termometrze, a będzie jeszcze cieplej, 21-22 stopnie. I nadchodzący tydzień będzie właśnie taki ciepły. Babie lato, nareszcie doczekaliśmy się babiego lata. Pewnie cieszą się grzybiarze, bo grzybobranie to narodowy sport Polaków i chyba mamy tutaj większe sukcesy aniżeli w innym narodowym sporcie, jak chociażby piłka nożna. No to cieszmy się tą dzisiejszą słoneczną pogodą. Ponad 20 stopni, a będą miejsca w kraju, gdzie nawet ma na termometrze pojawić się 25 stopni.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: 11:03, Kultura w niedzielę, Grażyna Bolimowska-Gajda. Dzień dobry, a za chwilę zajrzymy do lokalnego zakątka. Centrum Integracji Mieszkańców zostanie otwarte w Budkach Piaseckich. Sprawdzimy, co tam się dzieje.

0: Wcześniej wspominałam, że dzisiaj takie wydarzenie, otwarcie Centrum Integracji Mieszkańców Lokalny Zakątek w Budkach Piaseckich. I mamy połączenie z Budkami Piaseckimi, a dokładnie przy telefonie Adrian Bylicki, naczelnik OSP Budki Piaseckie. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To o 13, tak? Taka gala, otwarcie Centrum Integracji Mieszkańców. Najpierw chciałabym zapytać, co to jest, co to za obiekt, jaką formę ma to Centrum Integracji Mieszkańców?
1: Tak, dokładnie o 13 zaczynamy spotkanie ze wszystkimi mieszkańcami. To wszystko było możliwe dzięki dofinansowaniu z Centralnego Portu Komunikacyjnego, które nam wsparło finansowo w kwocie 40 tysięcy. Mogliśmy wybudować altanę, przystosować plac pod spotkanie integracyjne z wszystkimi mieszkańcami naszej wsi oraz okolicznych wszystkich wiosek.
0: Ta altana dla ilu osób, jak pan sądzi, jest przewidziana? Ile osób tam się zmieści na tym placu przy OSP w Budkach Piaseckich?
1: Jeżeli chodzi o samą altanę, jest przewidziana dla osób 30, ale plac jest duży, duży, więc pomieści na pewno wszystkie osoby chętne, które będą chciały nas odwiedzić w dniu dzisiejszym.
0: A spodziewa się pan, że mieszkańcy dotrą?
1: Taką mam nadzieję, że frekwencja dopisze. Mieszkańcy Budek Piaseckich już powiedzieli, że na pewno nas odwiedzą. Mieszkańcy okolicznych wiosek tak samo, więc mam nadzieję, że frekwencja na pewno dopisze.
0: No to teraz powiedzmy, jakie atrakcje dla nich przygotowaliście? Jakie atrakcje czekają mieszkańców dzisiaj?
1: Oczywiście dla najmłodszych będzie malowanie buziek, zjeżdżalnie, dmuchańce, pokazy ratownictwa medycznego, pokazy ratownictwa technicznego, a dla starszych oczywiście muzyka, zawody, piłka siatkowa, podciąganie na drążku, więc dla każdego będzie coś fajnego.
0: Pokazy sprzętu ratowniczego to w wykonaniu strażaków, rozumiem, tak?
1: Dokładnie tak. Nasza grupa dronowa dzisiaj powiedziała, że będzie tu przedstawiała, jak to wszystko wygląda, te systemy bezzałogowe, więc na pewno każdy coś znajdzie dla siebie.
0: Czyli chce mi pan powiedzieć, że będzie można zobaczyć drony i poznać zasadę ich funkcjonowania, dotknąć nawet?
1: Dokładnie. Nasze drony wbiją się w powietrze, każdy będzie mógł zobaczyć, podpytać, o co w tym wszystkim chodzi, jak to wszystko funkcjonuje. Więc jeżeli mamy jakichś miłośników tych dronów, to na pewno znajdą coś dla siebie.
0: A ile tych dronów uniesie się w powietrze?
1: W tej chwili nasza jednostka ma na stanie 3 drony, więc myślę, że wszystkie 3 podniesiemy i wszystkie 3 będzie można tutaj zobaczyć.
0: No to super. I jeszcze tu widzę podciąganie na drążku. To pierwsze regionalne mistrzostwa, tak?
1: Dokładnie tak. To są pierwsze regionalne mistrzostwa podciąganiu na drążku. Na tą chwilę mamy zapisanych 25 zawodników. I każdy jeszcze do tej godziny 12 może przyjść, zapisać się w dniu zawodów, czyli dnia dzisiejszego, i powalczyć o najlepsze nagrody.
0: A co jest tą nagrodą najlepszą? Możemy jakoś zachęcić niektórych?
1: Tak,
0: czy jeszcze nie zdradzamy takich tajemnic?
1: Możemy zapewnić, że naprawdę będą to bardzo wartościowe, bardzo dobre zawody i nagrody. Sponsor Michał Orliński, sponsor firma Drobiu Mateusiak, więc na pewno są nagrody bardzo fajne i wartościowe.
0: Jeszcze chciałabym zapytać o turniej piłki plażowej, bo też widzę w programie. Będzie? Czy nie
1: dokładnie
0: będzie?
1: Tak, będzie ten turniej. Dokładnie ruszamy za godzinę 30. Turniej już jest obsadzony po brzegi i od godziny 12.30 rozpoczynamy rozgrywki.
0: To jestem pełna uznania dla organizacji i tego ogromnego wachlarza różnych atrakcji, które czekają na mieszkańców Budek Piaseckich. Myślę, że nie tylko na mieszkańców. Jeżeli goście się pojawią, to też chyba przygarniecie.
1: Tak, oczywiście zapraszamy wszystkich chętnych. Kto dzisiaj nie ma planów na dzisiejsze popołudnie, zapraszamy do Budek Piaseckich. Tu na pewno nie będzie nudy.
0: Czyli od godziny już, od 13 oficjalne otwarcie centrum, tak?
1: Dokładnie, od 13 ruszamy z oficjalnym otwarciem, a jeszcze wcześniej o godzinie 12 rusza turniej w podciąganiu się na drążku. 12.30 startujemy z meczami piłki siatkowej.
0: To zapraszamy, Budki Piaseckie, a zapraszał Adrian Bylicki, naczelnik OSP Budki Piaseckie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam, życzę udanego wydarzenia, tak? Udanego
1: Dziękuję
0: święta.
1: Bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio Sochaczew. Reklama.
3: Set lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w Koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
4: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochacze w Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
2: Reklama.

0: Kultura w niedzielę.
1: 11:30 na zegarze. To teraz czas dla tych, którzy lubią konkursy i lubią odpowiadać na pytania konkursowe i chętnie wybiorą się do kina. Mam podwójne zaproszenie, jak zawsze w niedzielę, do kina Odeon w Sochaczewie. To co? Dzwonimy 46 863 22 22, telefon do Radia Sochaczew. To jeszcze raz powtórzę, gdyby ktoś miał wątpliwości. 46 863 22 22, telefon do Radia Sochaczew. A dzisiaj do wygrania podwójne zaproszenie do kina Odeon w Sochaczewie 30 września na ekrany wchodzi kinowa Lalka, więc będzie można wybrać się na lalkę i wziąć udział w narodowej dyskusji na temat, który film jest lepszy. Czy serial, czy może film kinowy, wersja kinowa. Jedno bliższe oryginałowi, inne jest jak gdyby dowolną interpretacją. Można powiedzieć, że powstało na motywach. To sprawdzamy, kto się do mnie dodzwonił. Halo, dzień dobry.
2: Halo, dzień dobry, Oliwier.
1: Oliwier z tej strony, tak?
2: Tak jest.
1: No dobrze, słuchaj, Oliwierze, pytanie jest następujące. Wczoraj zakończył się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Pytania będą związane z tym festiwalem. Twoje zadanie jest następujące. Masz powiedzieć, który to festiwal i jak nazywają się główne nagrody tego festiwalu. Wystarczy wymienić jedną oraz jaki film zdobył na tym festiwalu nagrodę główną. No to zaczynamy, Oliwierze.
2: Nie wiem.
1: Nie wiesz? To trudno. Dziękujemy ci bardzo. Szansa zdecydowanie już teraz większa dla kolejnej osoby. 46 863 22 22, telefon do Radia Sochaczew, podwójne zaproszenie do kina Odeon w Sochaczewie czeka. Warto skorzystać, zajrzeć do kina, tym bardziej, że mamy w zanadrzu premierę Lalki, ale to nie jest jedyny film, na który można wybrać się do kina Odeon. No to co, słuchacie, dacie radę? Mam nadzieję, że dacie radę. Nie będę powtarzała, może jeszcze kilka sekund poczekam.
0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: Kto się zdecyduje wygrać podwójne zaproszenie do kina Odeon w Sochaczewie? Próbujemy swoich sił.

0: Kuba i Kuba, chłopaki, takie nostalgiczne pożegnanie lata, a po drugiej stronie Agnieszka, więc będziemy mogli zakończyć nasz konkurs. Halo, dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry.
0: Dobrze, Agnieszko, to zaczynamy od pytania, dobrze? Żeby mieć już ten problem z głowy.
1: Dobrze.
0: Przypomnę, chodziło w związku z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Pytanie dotyczyło, było następujące. Który to jest festiwal, nagroda główna i jaki film otrzymał tę nagrodę główną?
1: Chodzi o festiwal Złote Lwy, 51. edycja. A nagrodę zdobył film Przez ścianę.
0: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Nagroda główna to Złote Lwy, są jeszcze srebrne i szafirowe. Zwyciężył film Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego. Taki film, którego akcja osadzona jest w czasach stalinowskiego terroru. Historia oparta na faktach. Historia miłosna. Oto Wiesława Pajdak, w tej roli Maria Dębska, trafia do więzienia przy ulicy Rakowieckiej za działalność w podziemiu antykomunistycznym i pewnej nocy rozpoczyna rozmowę przez ścianę za pomocą kodu Morsa. A po tej drugiej stronie Jakub Gierszał. No to wiemy, to tak tytułem wprowadzenia. Czyli wybierasz się do kina na lalkę?
1: Tak, wybiorę się na lalkę.
0: A, no dobrze, to już, bo to narodowa dyskusja trwa, ciąg dalszy. To jak z serialem? Obejrzałaś czy nie?
1: Jeszcze nie. Najpierw zobaczę film, później serial.
0: Taką kolejność wybrałaś.
1: Taka będzie kolejność.
0: No dobra, super. A jakie plany na niedzielę? Bo to dzisiaj jeszcze do kina na to zaproszenie się nie wybierzesz. Jakie plany na niedzielę? My dzisiaj o grzybach.
1: Plany. O grzybach. No, pogoda piękna, więc może jak zrobię obiad, to na te grzyby się wybiorę, a jak nie na grzyby, bo już może ich nie być, to chociaż na spacer do lasu.
0: A jesteś typem grzybiarza, czy nie? Grzybiarki?
1: Tak, grzybiarki. Jestem, lubię.
0: No dobra, to gdzie zebrałaś te grzyby, które tam w słoikach marynujesz?
1: W tym roku udało mi się dopiero raz na te grzyby jechać i byłam w Puszczy Bolimowskiej.
0: A można w Puszczy Bolimowskiej zbierać grzyby?
1: A nie wiem.
0: Chyba nie można. To zapytamy. Zapytamy leśników, czy w Puszczy Bolimowskiej można zbierać grzyby. W Kampinoskim Parku Narodowym na pewno nie można, ale może w Puszczy Bolimowskiej można.
1: Być może, bo było dużo ludzi.
0: A, było dużo ludzi. No to być może można. Dziękujemy. To
1: dziękuję,
0: życzymy
1: bardzo.
0: Owocnych zbiorów, miłej niedzieli i...
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Udanego seansu filmowego, dziękuję.
1: Dzięki.
2: Autopromocja.
3: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownie ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
10: Kia. Movement that inspires.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
2: Reklama.

0: Zbliża się 12 za chwilę u nas wiadomości.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94 i 9 FM. Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
1: Reklama.
0: Jest 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Spędziły noc w śpiworach w Tatrach Zachodnich. 4 Polki odnalezione. Niemowlę i małe dziecko wśród rannych w kolejnym rosyjskim ataku. Biegi i maratony w całym kraju. Ruch i radość dla biegaczy. Utrudnienia dla kierowców. Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich. Nocowały w śpiworach obok Szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc. 6 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w nocnym ataku Rosji na Ukrainę. Pociski i drony spadły m.in. na Kijów oraz obwody sumski i zaporowski. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
6: Szef administracji obwodu zaporowskiego Michał Semikin poinformował o 3 zabitych i 4 rannych w regionie. Jeden mężczyzna zginął w Komyszu-Wasze, a 2 osoby w Nowotaryjsku. Policja poinformowała na telegramie, że Rosjanie użyli kierowanych bomb lotniczych na obwód sumski. Zginęły tam 2 osoby, a aż 28 zostało rannych. Wśród nich 11-miesięczne i 8-letnie dziewczynki oraz 2 nastolatków. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, placówki oświatowe i administracyjne.
5: Pod ostrzałem znalazł się również Kijów. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych dron uderzył w budynek niemieszkalny oraz w warsztat samochodowy.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Poważne utrudnienia w ruchu w Opolu z powodu dzisiejszego półmaratonu. W biegu uczestniczy około 1600 osób. Część ulicy w Opolu wyłączono z ruchu. Samochody i autobusy będą mogły wrócić do normalnego ruchu po godzinie 14. Biegacze także na ulicach stolicy w 7 dzielnicach Warszawy. Mieszkańcy i turyści muszą liczyć się dziś z utrudnieniami. Po raz 48 przez miasto biegnie maraton warszawski spod Pałacu Kultury aż do Ronda Wiatracznego i z powrotem. O utrudnieniach w Warszawie Tomasz Węsk.
7: Organizatorzy zapewniają, że będą otwierali ulice tak szybko jak to możliwe, ale niektóre w Śródmieściu i przy bezpośrednim sąsiedztwie pałacu zostaną otwarte dopiero około północy. Zmiany w kursowaniu dotkną 16 linii tramwajowych i 25 autobusowych.
5: W Warszawie na różnych dystansach biegnie dziś ponad 20 tysięcy osób. W ten weekend biegacze mieli także do wyboru Gdańsk. W półmaratonie i w biegach towarzyszących bierze udział także ponad 20 tysięcy biegaczy.
1: Pogoda.
8: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 19 stopni na termometrze. To będzie jeszcze cieplej, ponad 20 stopni. Być może niektóre z Waszych termometrów już taką temperaturę zanotowały i czeka nas słoneczny tydzień. Może się zdarzyć jakieś chwilowe pogorszenie pogody, przelotny deszcz, trochę więcej wiatru, ale ten tydzień będzie słoneczny i ciepły i takie babie lato ma pozostać z nami do 8 października. Takie są zapowiedzi synoptyków. Jesienne słońce będzie intensywnie operować i temperatura ma systematycznie rosnąć.
8: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 3 minuty po 12:00, Kultura w niedzielę, Grażyna Wolimowska-Gajda. Dzień dobry, no to zapraszam Was do Budek Piaseckich. O 13:00 otwarcie takiego centrum integracyjnego dla mieszkańców. A u nas w tej godzinie jeszcze jeden gość.

Dziś możemy mieć różne powody do radości. 14 minut po 12. Pogoda na przykład wspaniała, słońce świeci, albo obfite zbiory grzybów, bo my dzisiaj o grzybach. Polska to raj dla grzybiarzy.

Umieszczacie na naszym Facebooku zdjęcia grzybów. Takie pojedyncze, ale również całe wiadra. Tak, niektórzy nazbierali kilka wiader takich grzybów. Dzisiaj zrodziło się takie pytanie, czy można zbierać grzyby w Puszczy Kampinoskiej? No tak, można bez przeszkód zbierać grzyby na własny użytek. Puszcza Bolimowska co prawda leży w granicach Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Oznacza to, że obowiązują tu ogólne przepisy o ochronie przyrody, ale nie ma zakazu zbierania darów runa leśnego, jak czytam, w przeciwieństwie do parków narodowych. W rezerwatach grzybów zbierać nie możecie. No i generalnie mamy szczęście, że większość lasów w Polsce to są lasy państwowe, dlatego możemy zbierać grzyby. W krajach Europy Zachodniej istnieją zdecydowane ograniczenia. Na przykład w Niemczech można przynieść z lasu tylko kilogram do dwóch grzybów na osobę dziennie. Za złamanie przepisu mandat od 2,5 do 10 tysięcy euro. W Belgii i Holandii grzybobranie jest niemal w ogóle zabronione. We Włoszech i Francji trzeba się najpierw postarać o płatne pozwolenie i przy takich obostrzeniach, no to my jesteśmy po prostu Eldorado dla grzybiarzy. To życzę Wam owocnych łowów dzisiaj, ale zostawcie trochę tych grzybów dla tych, którzy pracują do południa i wybiorą się do lasu po południu.

0: Reklama.
1: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
2: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
3: Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: John Nikita, 28 minut do godziny 13, to jeszcze zapowiem wam jednego gościa, który spieszy do nas. No, tak się złożyło, że akurat dwa wywiady ma dzisiaj. Karolina Tuz z zespołem i z nową płytą wyłączyła miasto. No, zobaczymy, czy można tak wyłączyć miasto. Artystka kompletna, wokalistka, pianistka, kompozytorka, producentka. Absolwentka Wrocławskiej Akademii Muzycznej w klasie fortepianu. We wrześniu ukazał się jej drugi pełnowymiarowy album zatytułowany Wyłączyłam miasto i właśnie z tego albumu zagramy dzisiaj utwory.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Reklama. Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochacze w Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież New Leopold 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Kultura w niedzielę.
1: Spodziewałam się gości dziś w studiu. Tak wszystko trochę na wariackich papierach dzisiaj, tak?
2: Trochę tak wyszło.
1: Trochę tak wyszło. Karolina Tuz i Włodzimierz Tuz.
3: Dzień dobry.
1: Karolina z nową płytą Wyłączam Miasto.
2: Wyłączyłam miasto.
1: No tak. Właśnie. Już ja nie wiem, czy to tak da się wyłączyć miasto.
2: No, nam się chyba udaje.
3: Dzisiaj może niekoniecznie się udało wyłączyć miasto.
1: No, bo wy dzisiaj z Warszawy, tak?
2: Dokładnie.
1: A w Warszawie półmaraton, to ja nie wiem, jak wy przebiliście się przez to miasto.
2: No właśnie, myśleliśmy, że szybciej pójdzie. Było ostro.
3: Optymistycznie, że spokojnie damy radę, a tutaj biegają biegacze na górze, ale szczęśliwie się udało.
1: Czyli minęliście ich.
2: Tak.
1: No to jednak nie wyłączyliście tego miasta.
2: Zazwyczaj nam się udaje.
1: Taki tytuł prowokacyjny, powiedziałabym. Chcecie się wyłączyć z tego miasta, czy po prostu są takie sfery życia miejskiego, które odpowiadają wam i takie, które nie odpowiadają? Jak to jest?
2: No, jeśli chodzi o mnie, to ja bardzo lubię wyłączyć miasto. Ja bardzo lubię taki spokój, ciszę, bo to mi daje przestrzeń do tego, żeby coś wymyślić, chociażby muzycznie. W ogóle do takiego po prostu spokojnego życia.
1: Przybyliście z płytą, to jest druga płyta, tak?
2: Druga płyta taka długogrająca, bo po drodze były jeszcze dwie epki między jedną płytą a drugą i to tak się zbliżało. No i właśnie teraz jest ta długo grająca.
1: I rozumiem, że jak ona powstawała, bo nie bardzo jeszcze wiemy cokolwiek o was. Niewiele, jesteście pierwszy raz u nas tutaj na antenie, więc trochę opowiedzcie o sobie. I o płycie.
3: Tak, to powiem o Karolinie. Karolina studiowała fortepian we Wrocławiu i jest pianistką z wykształcenia.
1: Wokalistka, pianistka, kompozytorka, producentka, czyli kobieta wielu talentów.
2: No, tak w sumie wyszło. Tak.
3: No ale wyszło tak, że od klasyki jednak Karolina dosyć daleko odeszła i zaczęła tworzyć swoje piosenki i nagrywać. I skompletowaliśmy zespół, mamy wspaniałych muzyków, no i zaczęliśmy grać po prostu.
2: No i właściwie tak, żeśmy to już tak, bo ta płyta dosyć długo się nagrywała, ponieważ ja jestem bardzo, bardzo dokładna, więc nie dałam sobie takiego żadnego tam, że coś może nie wyjść. Więc tak 3 lata temu zaczęliśmy od nagrań perkusji i to jest tutaj gościnny udział Bartka Niebieleckiego z Wrocławia i w jego studiu nagrywaliśmy te bębny. I w tej chwili już mamy tak jakby perkusistę, tutaj zresztą jest Tomek Burzyński na zdjęciu w płycie, oczywiście w książeczce, bo jest też książeczka w płycie.
1: Czyli to jest tak bardzo tradycyjnie i luksusowo wydane,
2: oczywiście.
1: Tak, to jest jak już wydawać, to wydawać, mówicie.
3: Tak. No, stwierdziliśmy, że te wszystkie pliki gdzieś fruwające w internecie nas to nie aż tak bardzo interesuje. My chcemy mieć płytę, którą można włożyć do odtwarzacza, która ładnie wygląda, która stoi na półce i po prostu jest jakąś rzeczą, którą się ma u siebie, a nie krąży gdzieś tam na jakichś serwerach. No i tak.
1: Ale to jesteście chyba w mniejszości. Ja dzisiaj też dostałam taką płytę innego zespołu, też pięknie wydaną. Podejrzewam, że wasza, bo widzę tylko z daleka, jest równie pięknie wydana z opracowaniem wszystkich utworów.
2: Zaraz się wymienimy chętnie. No, ale także płyta zaczęła się właśnie od nagrania tych bębnów, a całą resztę nagraliśmy u nas, w naszym studiu. I to tak jakby ja tutaj miałam właściwie nad tym wszystkim pieczę. No i tak to trwało, ale wreszcie jest finał. I właśnie wczoraj zagraliśmy w Warszawie premierowy koncert. W piątek była taka premiera płyty, no, streaminga.
3: Medialna, natomiast koncert premierowy był wczoraj w Universus Studio. No, bardzo się cieszymy, że do tego momentu
2: jesteśmy, jesteśmy potwornie zmęczeni i mega szczęśliwi, że to się wszystko udało
1: się odbyło. Jaki był odbiór? Bo to najważniejsze, jak publiczność reaguje.
2: No, publiczność reagowała fantastycznie.
3: Tak, podkreślając, że to jest dobra muzyka, że to są mądre teksty.
2: Ile mogliśmy naprawdę dobra dostać od ludzi, ale też usłyszeć, jaka to jest naprawdę wartościowa, fajna muzyka i że się podoba. No to uważam, że to jest największy skarb dla twórcy.
1: Koncert i publiczność, która jest szczęśliwa i zadowolona.
2: Dokładnie.
1: To czegoż oczekiwać więcej. Słuchajcie, na wszelki wypadek wybrałam na początek.
2: Bardzo proszę.
3: Bardzo dobrze.
1: To może zagramy, bo czasu mamy niewiele, więc chcielibyśmy usłyszeć chociaż jeden utwór. Karolina Tusk.

0: Kultura w niedzielę.
1: To jeszcze parę sekund mamy. Karolina Tus i Włodzimierz Tus. Jeszcze jeden utwór zagramy. Bardzo bogate instrumentarium.
2: Dokładnie.
1: To jak to udało się zrobić?
2: Że takie bogate instrumentarium?
1: Tak, że takie bogate, zebrać taki zespół. To proste, czy no, wymaga trochę zachodu?
2: No, zespół my tak jakby mamy, więc to jest zespół ludzi, którzy tworzą
1: czyli
2: ze sobą, stały, grają.
1: Stały,
2: właściwie tak,
1: stały.
2: Tak,
1: stały.
2: Dokładnie.
3: Nie mamy najemników, to są nasi koledzy, przyjaciele, można
2: nawet
3: powiedzieć.
2: Z którymi gramy po prostu od
3: bardzo dawna, aha, więc to jest nasz stały skład.
1: Rozumiem. To słuchajcie, jeszcze mam może z Krzysztofem Napiórkowskim, jest mi dobrze?
2: Okay. Bardzo prosimy.
1: A dwa zdania wprowadzenia, bo taki duet...
2: Tak, Krzysiek to jest osoba, która została właściwie bardzo chciał na naszej płycie zaśpiewać, także to jest w tę stronę. Ja jestem po prostu zaszczycona, że Krzysiek zechciał też przyjąć nasze zaproszenie i razem wykonaliśmy właśnie ten duet. Popracowaliśmy u nas w studiu, nagrywaliśmy, najpierw popracowaliśmy nad wokalami, później nagraliśmy.
1: No to zagramy. Okay. A wam bardzo dziękuję.
2: Również dziękujemy.
1: Niestety,
3: bardzo
1: czas nam się kończy, ale myślę, że będzie jeszcze okazja, by się spotkać i posłuchać Karoliny Tus. Dziś w towarzystwie Włodzimierza Tuza.
2: Dziękuję.
1: Odmienia się nazwisko? Odmienia.
3: Tak,
1: normalnie.

0: Taki duet, ale musimy to odłożyć niestety na potem.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94 i 9 FM. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
1: Reklama.
0: Minęła 13, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: Poważny incydent koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF. Trwa cisza wyborcza. Dziś przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Kenijczyk i Węgierka na podium maratonu warszawskiego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Brytyjska policja informuje o poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. W Krakowie trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Mieszkańcy mogą zagłosować do godziny 21:00. W stolicy Małopolski jest Grzegorz Kozioł. Czy Kraków żyje tymi wyborami?
14: Przede wszystkim w Krakowie mamy dzisiaj piękną, słoneczną pogodę. Przypomnę, że przedterminowe wybory są konsekwencją majowego referendum, w którym dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski został odwołany przed upływem kadencji. Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7:00. Do jego zakończenia obowiązuje cisza wyborcza, co oznacza zakaz prowadzenia agitacji oraz publikowania sondaży wyborczych. No, jeżeli w wyniku dzisiejszego głosowania żaden z siedmiorga kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, dwa tygodnie później, czyli 11 października, odbędzie się druga tura wyborów.
13: Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. W Madrycie trwa protest w związku z kryzysem mieszkaniowym. Z tego powodu w samym centrum hiszpańskiej stolicy na Puerta del Sol wyrosło miasteczko namiotowe, a w nim stanęło ponad 100 namiotów. Czarę goryczy przelała tam eksmisja 87-letniej Hiszpanki, która od 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej obecnie dzielnicy. Mija minionej nocy odbyła się w centrum Madrytu wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Kenijczyk i Węgierka zwycięzcami tegorocznego maratonu warszawskiego. W 48. już edycji zwyciężył Stephen Kibor z Kenii, który trasę przebiegł w czasie 2 godzin 9 minut i 19 sekund. Najszybszą kobietą była Lili Anna Windzik-Tof, która poprawiła rekord swojego kraju, czyli Węgier, z czasem 2 godziny 24 minuty i 48 sekund. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który czasem 2 godziny 19 minut i 20 sekund zajął 9. miejsce.

0: 27 września. Imieniny obchodzą dzisiaj Gaja, a także Wincenty. Pozdrawiamy serdecznie dzisiejszych solenizantów, no bo do tego grona zaliczeni są również Jan, Amadeusz, Mirela, Wawrzyniec, Urban, Mirabella czy Gajusz. Pozdrawiamy Was serdecznie. A to jest niedzielny program na naszej antenie. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry. Zostaję z Wami do 18.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: na naszej antenie. Słuchajcie, na tym szczycie nie stanął wcześniej nikt, a stanęli jako pierwsi Polacy. Tak jest, Jakub Patec-Patecki, Marcin Pawbic-Pawłowski oraz towarzyszący im Nazir osiągnęli w Karakorum wierzchołek o wysokości 5270 metrów nad poziomem morza. No i według informacji przekazanych przez uczestników ekspedycji, wcześniej nie stanął na nim żaden człowiek. To jest pierwszy znaczący sukces wyprawy, której główny cel znajduje się jeszcze głębiej w pakistańskich górach, ponieważ zespół zamierza ruszać głębiej w dolinę, gdzie czeka na niego bezimienny sześciotysięcznik. No i to właśnie wejście na tę górę stanowi największe wyzwanie ekspedycji. No to bardzo serdecznie w takim razie kibicujemy, no i gratulujemy Patecowi Pawlicowi tego sukcesu.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
5: Reklama.

0: Przeglądam dla was internet w to niedzielne popołudnie i czytam, że warstwa ozonowa się odbudowuje. Co to znaczy? No podobno to jest sukces ochrony środowiska. Środowiska, ponieważ jeszcze kilkadziesiąt lat temu szybko powiększająca się dziura ozonowa była jednym z najpoważniejszych zagrożeń środowiskowych. A teraz według najnowszych danych Światowej Organizacji Meteorologicznej te wspólne działania państw przynoszą rezultaty, no i warstwa chroniąca Ziemię przed szkodliwym promieniowaniem stopniowo się regeneruje. To jest, przypomnijmy, taka ochronna tarcza naszej planety, o której mam wrażenie, że rzeczywiście mówiło się jakiś czas temu, tak w latach wczesnych 2000-tych bardzo dużo, a później już nie aż tak. No, to dlatego, że od 2000 roku warstwa ozonowa się odbudowuje, no i możemy oczekiwać jej pełnej regeneracji w ciągu kilkudziesięcioleci. Tak komentuje sekretarz generalna WMO Celeste Saulo. No to w takim razie trzymamy kciuki, żeby to się sprawdziło.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Zapewne o tym słyszeliście, ale być może wam to umknęło. Jabłkomat się pojawił, tak jest. Różne maty się ostatnio pojawiały. Był kartoflomat, a teraz jest jabłkomat. Stary wóz po prostu się w to zamienił. Zakupy opierają się, podobnie jak w przypadku kartoflomatu, na zaufaniu. To znaczy mowa o Skrzeszewie, niedaleko Koszalina, bo tam ten punkt jest. Zaufanie, dlatego że każdy, kto przychodzi, to bierze sobie samodzielnie te jabłka, ale do skarbonki samodzielnie klienci też wkładają pieniądze albo płacą również blikiem, bo taka opcja jest. A więc jabłka prosto z sadu, bez czekania na sprzedawcę, można sobie z wozu zabrać, z jabłkomatu, ale zapłacić już no, należy oczywiście. To jest taki punkt, który, jak czytam, buduje lokalne zaufanie, no i w sumie myślę sobie, że oby takich punktów więcej.
1: Reklama. Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek sobiany, klew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat dachy. Budujemy razem.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
1: Reklama.

Całkiem niedawno obchodziliśmy Światowy Dzień Osób Chorych na Alzheimera i czytam, że jest pewien przełom, słuchajcie, bo naukowcy mówią o leczeniu i ograniczeniu ryzyka. Są takie badania na ten temat. Ostatnio opublikowano taki raport, czyli World Alzheimer Report 2026, czyli obszerne opracowanie poświęcone aktualnym próbom klinicznym. No i jego autorzy przekonują, że badania nad demencją znalazły się w punkcie zwrotnym, bo po raz pierwszy coraz poważniej rozważa się chorobę Alzheimera jako stan, na którego przebieg można wpływać. To już jest pewna zmiana, może mało konkretna, może to jeszcze nie jest coś, co jest w pełni wyleczalne i na co mamy 100% pewności. Niemniej jednak na przykład badanie krwi może przyspieszyć diagnozę, a to wpłynie na wyeliminowanie czynnika ograniczającego ryzyko zachorowania. Generalnie puenta jest taka, że naukowcy nad tym pracują. No i dobrze, trzymamy kciuki, żeby faktycznie te rozwiązania wprowadzać w życie. Super.

0: Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: O historii przy kawie, czyli gawędy historyczne Bogusława Kwiatkowskiego. W Radiu Sochaczew w każdą niedzielę po 14:00.
1: W programie Gawędy historyczne Bogusława Kwiatkowskiego wita się rzeczony Bogusław Kwiatkowski. W miesiącu wrześniu kontynuuję tematykę związaną z wrześniem 1939 roku. Tydzień temu było o Sochaczewie, dzisiaj przeniesiemy się do Wyszogrodu. Okazją do dzisiejszego programu będzie zbliżająca się inscenizacja historyczna wrzesień 1939 roku pod Wyszogrodem. Kiedyś i takie inscenizacje odbywały się również w Sochaczewie. Ostatnia, jak mnie pamięć nie myli, była chyba kilkanaście lat temu. Odbędzie się ona, ta mówię o Wyszogrodzie, dokładnie w niedzielę 4 października. To dobra okazja, proszę Państwa, by porozmawiać o działaniach właśnie wojennych w tym mieście. A moimi rozmówcami w programie są dzisiaj panowie Michał Buczek, współscenarzysta, współorganizator, reżyser epizodów walk rzeczonej inscenizacji oraz Dariusz Grochowski, rekonstruktor, który dba m.in. o sceny przemarszu ludności cywilnej uciekającej razem z żołnierzami Wojska Polskiego przed niemieckim agresorem. Panowie, spotkaliśmy się ostatnio właśnie w Wyszogrodzie, w Muzeum Wyszogrodu i Wisły Środkowej. Miał być z nami dzisiaj pan dyrektor muzeum, ale coś wypadło, dlatego musimy sobie sami poradzić, jeśli chodzi o samo muzeum. Kilka zdań, panowie, o tym muzeum, które miałem okazję ostatnią niedzielę po latach znowu zobaczyć.
2: No, dzień dobry. Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej powstało w 2012 roku. Początkowo działało w ramach...
1: Czyli niedawno.
2: Stosunkowo niedawno. Wcześniej było to muzeum, było placówką generalnie gminy miejsko-wiejskiej w Wyszogrodzie. Zostało przekształcone właśnie na tą nazwę, która funkcjonuje w tej chwili obecnie, Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej. Powstało w 2012 roku, tak jak wcześniej powiedziałem, i działało w ramach Centrum Kultury Wisła w Wyszogrodzie. Obecnie posiada zbiory archeologiczne i nie tylko. Można zobaczyć od wczesnego średniowiecza artefakty, takie jak naczynia, narzędzia, broń, monety, odkryte podczas miejscowych wykopalisk, które się odbywały w 2014 roku na Wzgórzu Zamkowym. Placówka też posiada w swoich zbiorach bardzo ciekawe eksponaty etnograficzne, pamiątki po Olendrach oraz lokalnej społeczności żydowskiej, która zamieszkiwała, tworzyła wielokulturowość w Rzeczypospolitej przed II wojną światową. Również w tym muzeum, nawiązując do obecnej rekonstrukcji, znajduje się obszerny zbiór militariów, wśród których część nawiązuje do bitwy nad Bzurą. I są takie unikalne również artefakty militarne, które warto indywidualnie obejrzeć.
1: Tak się zastanawiam, że to nazwa tego muzeum to Muzeum Wisły, ale nie obejmuje ono pewnie cały tysiąckilometrowy szlak tejże rzeki, ale zabytki związane z Wisłą, które znaleziono właśnie w okolicach Wyszogrodu.
2: Tak, tak, oczywiście, ponieważ wszelkie działania archeologiczne są prowadzone w tamtym terenie lub były prowadzone. Nie tylko to jest sam Wyszogród, ale również okoliczne miejsca w korycie Wisły. Między innymi też w Jączeminie jest bardzo ciekawe muzeum typowej osady olenderskiej, które też warto zobaczyć.
1: Teraz, proszę Państwa, czas na piosenkę. Za chwilę wrócimy do rozmowy.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

skończyła się cierpliwość. Dość pełnych więzień i spalonych miast. Mścicielska pięść wymierzy sprawiedliwość, a nasza pieśń popłynie aż do gwiazd. Mścicielska pięść wymierzy sprawiedliwość, a nasza pieśń popłynie aż do gwiazd. Bo nasza pieśń

0: Wracamy, proszę Państwa, do naszej dzisiejszej rozmowy, a moimi rozmówcami są pan Michał Buczek i pan Dariusz Grochowski, którzy są odpowiedzialni i będą brać udział w rekonstrukcji historycznej związanym z wrześniem 1939 roku w Wyszogrodzie. Panowie, przed nami właśnie to jedno z najważniejszych wydarzeń historycznych, które będzie miało miejsce w Wyszogrodzie. Nie odbywa się, powiedzmy, ono co roku, ale z tego, co dowiedziałem się, co dwa lata, czyli inscenizacja historyczna wrzesień 1939 roku pod Wyszogrodem. Zanim powiemy, kiedy będzie ona miała miejsce, jaka jest geneza wydarzeń, której będzie dotyczyła, to powiedzmy, od jak dawna ta inscenizacja się odbywa, kto był jej inicjatorem, kto bierze w niej udział. Czyli krótka historia tej inscenizacji, bo wiem, że to już kilka tych inscenizacji było.
1: Dokładnie. Poprzednia rekonstrukcja września 1939 roku była pod Wyszogrodem i odbyła się 15 września 2024 roku. Odbiła się szerokim echem, dopisała nam publiczność, pogoda, zainteresowanie było bardzo duże ze strony mieszkańców i w ogóle pasjonatów historii. No i po tej decyzji dyrektor muzeum Zdzisław Leszczyński Muzeum Wisły Środkowej Ziemi Wyszogrodzkiej w Wyszogrodzie, to jest oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku, przy współpracy pani burmistrz z Urzędu Gminy Miasta Wyszogród i Zespołu Szkół imienia Śniadeckiego, Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie i przy konsultacji rekonstruktorów, no wyszła taka inicjatywa, żeby kolejny raz, mamy 87. rocznicę bitwy nad Bzurą, no zorganizować taką rekonstrukcję, no więc...
0: Powiedzmy, jakich wydarzeń ona dotyczy? Co się wówczas w Wyszogrodzie, pod Wyszogrodem, wokół Wyszogrodu działo właśnie we wrześniu 1939 roku? Ja przyznam się, niewiele do tej pory wiedziałem. Sochaczew, Łowicz, tak, ale co się działo właśnie w Wyszogrodzie?
1: No, pan dyrektor by tutaj może więcej opowiedział. Ja opowiem tak w skrócie. Ze wspomnień miejscowej ludności wynika z tego, że już tam 8-9 września Niemcy zajęli już tam ościenne gminy i powiedzmy te wsie, no i dotarli do Wyszogrodu. Ale że przedzierające się oddziały polskie prące po prostu w bród przez Wisłę i dalej na Twierdzę Modlin i Warszawę, no po prostu siłą rzeczy starły się z tymi wojskami niemieckimi.
0: Wiem, że państwo, niektórzy z rekonstruktorów zbieracie stare fotografie właśnie

0: z okresu września 1939 roku. Czy zachowały się jakieś fotografie właśnie z tych walk, czy z zajęcia przez Niemców Wyszogrodu?
1: Kilka fotografii się zachowało, ale to jest w prywatnych zbiorach hrabiny Rozwadowskiej. Dyrektor muzeum może by więcej powiedział o historii, chociaż będzie opowiedziane na pewno na tej rekonstrukcji. I tam będzie można obejrzeć te fotografie, zdjęcia w tym muzeum wewnątrz.
2: Bardzo ciekawe jest to, że do niedawna jeszcze nikt nie wiedział nic specjalnie, jeżeli chodzi o taką historię fotograficzną Wyszogrodu sprzed II wojny światowej. I to jest taka ciekawostka, której warto wspomnieć. Muzeum w niedawnym czasie pozyskało od osoby prywatnej około 350 zdjęć właśnie ze zbiorów hrabiny Rozwadowskiej, jak przebiegała historia wojny, nawet pierwszej wojny światowej, łącznie z początkiem w 1917 roku rozpoczęcia budowy mostu drewnianego łączącego oba brzegi przy Wyszogrodzie. Dlatego te zdjęcia będą na pewno scyfrowane, one będą udostępnione. Historia przepiękna na samych zdjęciach, na samych fotografiach.
0: Ja nie powiedziałem, przedstawiając moich dzisiejszych rozmówców, że panowie, chociaż udzielają się w Wyszogrodzie, organizują tę inscenizację w Wyszogrodzie, to są mieszkańcami Sochaczewa. Panowie, powiedzmy, jaki sprzęt wojskowy będzie można zobaczyć podczas inscenizacji? Co nowego będzie w tym roku, czego nie było 2 lata temu?
2: No, będą przede wszystkim brały udział trzy grupy rekonstrukcyjne. Jedna grupa rekonstrukcyjna to jest grupa historyczno-edukacyjna Szare Szeregi z Jazgarzewa koło Piaseczna. Oraz będzie tam, to również w ramach tej rekonstrukcji będą z tej grupy osoby, które będą odgrywały ludność cywilną, wycofującą się, uciekającą przed naporem armii niemieckiej. Strona niemiecka będzie reprezentowana przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej AA7, czyli 7 Batalion Rozpoznawczy 4 Dywizji Pancernej, walczący w 1939 roku na terenach Bitwy nad Bzurą.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Weekend z Radiem Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
13: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
14: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Powracamy, proszę Państwa, do rozmowy. Panowie, jaki sprzęt wojskowy będzie można zobaczyć na inscenizacji?
1: Na inscenizacji będzie można zobaczyć po stronie polskiej samochód pancerny Wzór 34. To był lekki samochód polskiej produkcji z okresu 20-lecia międzywojennego. To był podstawowy sprzęt Wojska Polskiego, uzbrojony w karabin maszynowy Hodgkins, bardzo mobilny i skuteczny w zwalczaniu piechoty i nie tylko. A we wrześniu 1939 roku wspierał naszą piechotę w bitwie nad Bzurą. Będzie można też zobaczyć armatę przeciwpancerną Bofors 37 mm, produkowaną od 1935 roku, oczywiście na licencji szwedzkiej. Bardzo groźna i skuteczna armata, oddająca 12 strzałów na minutę. Na ówczesne czasy niszczyła praktycznie wszystkie niemieckie czołgi. Bardzo lekka też była ta armata, bo ważyła 370 kg. Była bardzo cenioną bronią wśród żołnierzy, a we wrześniu 1939 roku, a w szczególności w bitwie nad Bzurą, odegrała bardzo dużą rolę. No i będzie też również można zobaczyć konie, kawalerię, ułanów z pełnym oporządzeniem, piechotę, umundurowanie, wyposażenie żołnierza w ogóle polskiego, niemieckiego we wrześniu 1939 roku. Również dla pasjonatów broni będzie można zobaczyć CKM, Wzór 30, to był ciężki karabin maszynowy. Będzie też moździerz Wzór 36, wszelkiego rodzaju karabiny, czyli Browning Wzór 28. No i legenda, czyli karabin przeciwpancerny UR Wzór 35, to był kaliber 7,92 mm. Była bardzo skuteczna broń do zwalczania pojazdów i czołgów, produkowana w latach 1938-1939 w Państwowej Fabryce Karabinów w Warszawie.
0: Tak, przerwałem.
1: Jeszcze dodam, że również atrakcją będzie w tym roku, bo w zeszłym, 2 lata temu, nie mieliśmy takiej dużej liczby pojazdów, a na tą chwilę będą jeszcze po stronie niemieckiej samochody ciężarowe, motocykle, będzie też pojazd pancerny SDKFZ 222, i też będzie można również obejrzeć umundurowanie i wyposażenie żołnierza niemieckiego we wrześniu 1939 roku, łącznie z bronią maszynową, z ciężkimi karabinami maszynowymi MG34.
2: Zapowiada się bardzo dobre wydarzenie, zapowiada się ciekawe wydarzenie i każdy znajdzie, ten, kto lubi takie eksponowane historyczne wydarzenia, coś dla siebie.
0: Tych inscenizacji chyba jest dużo, bo z tego co wiem, ta była w Wyszogrodzie planowana chyba na początek września, ale nie udało się rekonstruktorów zebrać chyba, bo gdzie indziej walczą.
2: Można powiedzieć pokrótce, że różne czynniki zaważyły na to, że ten termin się przesunął na 4 października.
0: Właśnie, powiedzmy, będzie to 4 października, to jest niedziela. Która godzina? Gdzie należy przybyć?
1: Tak, zapraszamy na inscenizację wszystkich mieszkańców powiatu sochaczewskiego i nie tylko. To będzie wrzesień 39 pod Wyszogrodem, który odbędzie się 4 października 2026 roku o godzinie 13 na rynku w Wyszogrodzie.
3: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew.

0: Przypomnę, proszę Państwa, iż moimi dzisiaj rozmówcami są pan Michał Buczek, współscenarzysta, współorganizator, reżyser epizodów walk rzeczonej inscenizacji, która będzie miała miejsce w Wyszogrodzie 4 października, oraz pan Dariusz Grochowski, rekonstruktor, który dba m.in. o sceny przemarszu ludności cywilnej uciekającej razem z żołnierzami Wojska Polskiego przed niemieckim agresorem. Panowie, zajmujecie się m.in. popularyzacją historii, rekonstrukcjami. Przenieśmy to teraz na sochaczewskie podwórko. Co ciekawego będzie tu się działo w najbliższym czasie lub dzieje?
1: No, jeżeli chodzi o Sochaczew, to my bierzemy tu razem z Michałem udział w takiej grupie od 7 lat. Uczestniczymy okresowo, tak jak wtedy są realizowane różne projekty. To w takiej grupie projekt Sochaczewskie Fortyfikacje przy Muzeum, nie przy Muzeum, przepraszam, przy Fundacji Ochrony Zabytków Mazowsza. Działamy czasem spontanicznie na telefon. To działanie nasze jest w zupełności społeczne. Także no, realizujemy tylko takie działania. Nie mamy możliwości technicznie, biorąc pod uwagę obowiązki zawodowe i rodzinne, uczestniczyć jeszcze w dodatkowych wydarzeniach. Także specjalnie się nie włączamy. Ten projekt mówiący o przymusowych pracach przymusowych w 1944 roku na terenie Sochaczewa, który tak naprawdę zaczyna się od Wyszogrodu, bo nie ukrywam, że będzie też informacja później po zakończonej inscenizacji na temat projektu Sochaczewskie Fortyfikacje. Będzie ona nawiązywała do początku linii A2, która rozpościerała się tu na naszych terenach, ten wycinek linii A2 od Wyszogrodu aż po Skierniewice. Dlatego będzie na ten temat ciekawa informacja. Myślę, dla osób zainteresowanych to też będzie jakaś atrakcja. Jeszcze tylko napomknę, że będzie to, czym pewnych rzeczy nie wymieniliśmy, dlatego też będzie pewna niespodzianka.
0: Grochówka będzie wojskowa.
1: No, grochówka grochówką. Wiadomo, że dużo osób będzie czekać na tą grochówkę, bo tę grochówkę będzie przygotowywał specjalista od grochówki. Dlatego też myślę, że będą wszyscy zadowoleni. No i będzie jeszcze jakaś taka niespodzianka, może trochę militarna, ale o wszystkim nie... O wszystkim nie będziemy chcieli mówić teraz, dzisiaj, przez żeby zostawić ten elemencik takiej niepewności, ciekawostki.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Ale jeszcze chcę panów zapytać, czy udaje wam się ludzi młodych, no bo wszyscy jesteśmy tu młodzi, ale dzieci, zainteresować właśnie historią, historią najnowszą, II wojną światową, czy przychodzą rodzice z dziećmi, choćby na te bunkry i interesują się?
1: Sporadycznie udaje nam się...
0: Sporadycznie przychodzą?
1: Nie chciałem nawiązać do sporadycznego przychodzenia młodzieży, bo to nie jest może tak do końca. Przez taki krótki okres czasu, w ciągu roku, realizujemy taki projekt Lekcje Historii dla szkół. Zapraszamy wszystkie szkoły, wszystkich nauczycieli historii, aby przywozili do nas dzieci, umawiali się z nami wcześniej.
0: I przywożą?
1: Zdarzyło się w tym roku, bodajże 3 czy 4 takie były lekcje historii. Na tych lekcjach widać, kto się interesuje, kto nie. I jest bardzo miłe zaskoczenie, że dzieci otwierają buzię, stoją i słuchają. Jeżeli ktoś, kto jeszcze jest w miarę erudycyjnie przygotowany, ma trochę merytoryki jako wiedzy, no to jak najbardziej jest w stanie zainteresować te dzieci o tej naszej historii, która minęła. Ona była, powiedzmy, 80 lat temu, ale wbrew pozorom słowa ubrane w jakąś formę beletrystyki, owianej troszkę bajką, ale bajką w sensie tym dobrym słowa znaczeniu, to jak najbardziej powodują to, że ktoś słucha, tak jakby siedział ktoś przy ognisku i mówił ciekawą historię.
0: No to myślę, takie zajęcia, lekcje ciekawe, bo to w konkretnym miejscu, gdzie działy się wydarzenia przed laty. A jeszcze zapytam, bo już dawno o tym nie rozmawiałem, czyli o tych bunkrach, że tak powiem trywialnie, Soraczewie. Ile w tej chwili jest, że tak powiem, dostępnych, gdzie wokół nich jest coś zorganizowane, no oczywiście nie cały czas, ale w ciągu roku? I czy jakieś plany są tutaj, żeby poszerzyć? Ja to już kiedyś pamiętam to po różnych tych bunkrach, przy pozostałościach, jak to człowiek młody i piękny był, chodziłem, to ich sporo było.
2: Na tą chwilę udało nam się 4 sztuki tych bunkrów odrestaurować i
0: Na czym polega ta restauracja?
2: No polega się na sprzątaniu przede wszystkim, bo tam są naleciałości z 50 czy 60 lat albo i więcej. Śmieci różnego rodzaju, przerośnięte korzeniami. Czyścimy to, wywozimy te nieczystości, malujemy, szykujemy, ogarniamy, powiedzmy, do takiego stanu pierwotnego wyglądu, jak powinny wyglądać w 1944 roku, kiedy ta linia powstawała. Uzupełniamy jeszcze wyposażeniem, czyli takimi dodatkowymi rzeczami jak piecyki okopowe, jakieś tam peryskopy, osłony, tego typu rzeczy.
0: Czas naszej rozmowy powoli dobiega końca. Moimi dzisiejszymi rozmówcami w programie byli panowie Michał Buczek, współscenarzysta, współorganizator, reżyser epizodów walk rzeczonej inscenizacji oraz Dariusz Grochowski, rekonstruktor, który dba m.in. o sceny przemarszu ludności cywilnej uciekającej razem z żołnierzami Wojska Polskiego przed niemieckim agresorem. A to wszystko dzieje się, będzie się działo 4 października tego roku w Wyszogrodzie, w centrum, tuż obok Muzeum Miejscowego. Niedaleko płynie rzeka Wisła. Oby tylko pogoda dopisała, ale rozumiem, że jak będzie deszcz, też walki będą trwały, bo jak walki są, no to niezależnie od pogody. Także rekonstruktorzy przybędą. Dziękuję panowie za przybycie do studia.
1: Bardzo
2: dziękuję również i serdecznie zapraszam.
0: Za uwagę dziękuję Bogusław Kwiatkowski, który zaprasza na kolejną odsłonę programu już za tydzień po godzinie 14.
3: O historii przy kawie, czyli gawędy historyczne Bogusława Kwiatkowskiego w Radiu Sochaczew w każdą niedzielę po 14:00.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Trałutta 7.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
5: Reklama.

0: dzisiaj w kalendarzu Światowy Dzień Turystyki. To jest święto ustanowione w 1979 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Turystyki działającej z ramienia ONZ. W jaki sposób taki dzień świętować? No, na przykład można się gdzieś wybrać. To jest taki najbardziej przyjemny sposób. Może ktoś z Was właśnie w niedzielę wybrał się w jakieś fajne miejsce, o którym chce nam trochę opowiedzieć. No to śmiało piszcie do nas na Facebooku, na Instagramie i dawajcie znać, gdzie Wy dzisiaj obchodzicie ten Światowy Dzień Turystyki. A może u Was w domu? To też dawajcie znać. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Kiedyś to było. Łączymy wspomnienia z teraźniejszością.
1: Pan Sebastian Tępczyk dzisiaj gości w naszym studiu. Pan jest autorem książki Śladów Historia Nieznana oraz pracownikiem Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, tak, wszystko się zgadza.
1: Tak, i dzisiaj, jeśli pan jest autorem książki o Śladowie, no to tematem przewodnim jest Śladów. I takie pierwsze pytanie na początek od razu. Dlaczego akurat ten Śladów pana zainteresował? Co w nim takiego ciekawego było?
2: W zasadzie to nieprzypadkowo się złożyło, ponieważ akurat napisanie mojej książki zbiegło się z jubileuszem 90-lecia Szkoły Podstawowej w Śladowie. Tutaj był taki impuls, który już od dawna czeka.

0: Padowa taka pisana zaczęła się rzeczywiście w 1349 roku, natomiast historia śladów bytowania ludzi w Śladowie jest znacznie wcześniejsza, już sięga neolitu, czyli bardzo wczesnych okresów archeologicznych. Natomiast pierwsza wzmianka rzeczywiście książę Płocki Bolesław rozpisywał swojej matce Elżbiecie dobra w Kasztelanii Wyszogrodzkiej i między innymi one obejmowały wtedy Śladów i nieistniejącą już miejscowość Wolę Śladowską. I jest to pierwsza pisemna wzmianka, która mówi o tym, że te wsie już wtedy istniały.
1: Tam mieszkali osadnicy. Czym się oni zajmowali mniej więcej?
0: Miejscowa ludność, jak w większości tych terenów, trudniła się głównie rolnictwem. W XVII wieku, w XVIII zaczęli do okolic Śladowa na tereny wzdłuż Wisły przybywać osadnicy holenderscy. I oni tutaj rozwinęli troszeczkę te formy uprawy, dlatego że początkowo byli to głównie ludzie pochodzący z Holandii, którzy ze względu na prześladowania religijne musieli zmienić miejsce zamieszkania, znaleźli się w Polsce, potem w Śladowie i okolicach. Mieli rozwinięte techniki melioracyjne, stąd wykorzystywali tereny, które dotychczas dla polskich rolników były niedostępne.
1: Melioracyjne, czyli? Co to jest?
0: Czyli u mnie to były prace, które pozwalały na wykorzystywanie terenów, które dotychczas były w jakiś sposób zalewane przez wody. Czy to na stałe, czy okresowo. Wykonywali systemy rowów, wałów. Dzięki temu ta woda albo mniej się przedostawała, albo jeżeli się przedostawała, to w taki sposób, w jakim zależało, żeby nanieść na przykład żyzne warstwy na glebę. Dzięki temu można było tą nieużyteczną dotychczas glebę wykorzystać.
1: Mieli pod kontrolą po prostu.
0: Tak, mieli po prostu kontrolę nad wpływem tej wody. Rozwinęli sadownictwo. Ta ich działalność też wpłynęła na rozwój kultury, ponieważ zawsze tam, gdzie oni przebywali, to byli wyznawcy protestantyzmu, więc budowali dom modlitwy i budowali też szkołę. Pierwsza szkoła w Śladowie to była szkoła przez osadników tak zwanych holenderskich stworzona, dlatego że potem ta ludność zmieszała się z ludnością protestancką, niemieckojęzyczną i wykształcił się właśnie taki typ osadniczy zwany holenderskim i często właśnie słyszymy o Holendrach, czyli to są ci osadnicy holenderscy, niemieccy. Oni troszeczkę inaczej byli osadzani niż ci polscy, nie odrabiali pańszczyzny, płacili najczęściej czynsz, więc byli troszeczkę lepszej sytuacji zawsze.
1: A wróćmy trochę wcześniej. Znalazłem informację, że tam gdzieś się przemierzał Władysław Jagiełło. Droga Jagiełły, co tam jest? Co to było?
0: Tak. No rzeczywiście taką informacją, która najczęściej jest łączona ze Śladowem, jest to, że w Śladowie przez Wisłę przeprawił się król Władysław Jagiełło, który zmierzał na Grunwald. Przy czym jest to informacja troszeczkę niepewna i nieścisła, ponieważ kroniki, które wspominają o przejściu króla Władysława Jagiełły przez teren powiatu sochaczewskiego, wymieniają na pewno Kozłów, natomiast już przy samej Wiśle mówią tylko o Czerwińsku. I nie wiadomo dokładnie, w której miejscowości król przeprawił się, czy to było w Śladowie, czy w Kromnowie. Najprawdopodobniej było to gdzieś pomiędzy tymi wsiami. Prawdopodobnie przez tak zwaną kępę śladowską, gdzie po prostu Wisła miała najwęższe koryto i można było to zrobić.
1: A jakieś ślady zostawił po sobie? Coś wiemy? Czy raczej nie?
0: Wiemy, że przeprawiał się po drewnianym moście, tak zwanym łyżwowym, zrobionym w Puszczy Kozienickiej. Most łyżwowy to jest taki most, który jest mostem tymczasowy, oparty o łodzie. I na tych łodziach umieszcza się takie drewniane elementy, przez które wojsko mogło się przeprawić. Natomiast takich materialnych śladów tej przeprawy nie ma. Czasami na przykład w Muzeum Wojska Polskiego można zobaczyć miecz, który został w tej okolicy znaleziony, jest datowany właśnie na XV wiek, no ale zawsze to ostrożnie trzeba podchodzić, czy to rzeczywiście jest związane z tą przeprawą, czy z jakimś innym wydarzeniem, więc takich bezpośrednio właśnie materialnych śladów nie ma, dlatego że to była przeprawa tymczasowa. Mhm. W związku z tym tylko na podstawie opisów możemy przypuszczać, że to miało miejsce w okolicy Śladowa i Kromnowa, ale jest to rzeczywiście jedno z wydarzeń, które determinowało to, że szkoła w Śladowie nosi imię właśnie króla Władysława Jagiełły.
1: Wiemy, że Śladów i ogólnie Brochów jest związana z II wojną światową. Tam odbywały się dosyć okrutne mordy.
0: Tak, właśnie jeden z pierwszych na terenie powiatu sochaczewskiego mordów podczas bitwy nad Durą czy kampanii wrześniowej miał miejsce 18 września 1939 roku w Śladowie, na tak zwanej Główce Wiślanej. była to taka sytuacja, w której

0: Niemcy nie mogli jakby no, doprowadzić do poddania się niewielki oddział ułanów, który bronił się w Śladowie. No i tutaj łamiąc wszelkie konwencje użyli tak zwanej żywej tarczy, czyli po prostu prowadzili mieszkańców Śladowa, okolicznych miejscowości, też uchodźców, którzy się znaleźli, pędzili ich przed sobą jako, tak, jako właśnie tą żywą tarczę. W tym momencie ułani poddali się.
1: Pod presją tej
0: no, po prostu nie chcieli strzelać do Polaków, do swoich. Wcześniej też jakieś pojedyncze oddziały czy grupy żołnierzy też poddawały się, w związku z tym w tym miejscu było ponad 250 żołnierzy, no i ponad setka osób cywilnych, właśnie tych pędzonych jako żywotarcza. Wcześniej zwolniono kobiety i dzieci. W zasadzie miało już dojść do sytuacji, gdzie Niemcy mieli wszystkich tych cywilów zwolnić, łącznie z mężczyznami i chłopcami. Natomiast no tutaj relacja mówi, że do jednego z dowódców podszedł jeden z miejscowych kolonistów i wiązała się między nimi rozmowa. Prawdopodobnie właśnie na kanwie jakichś niesnasek czy niechęci tych kolonistów do ludności polskiej podjęto taką decyzję, że te ponad 300 osób zostało w tym miejscu rozstrzelanych na Wale Wiślanym. Jest to jedna z takich smutniejszych kart historii Śladowa, którą też upamiętnia znajdujący się tam od 1966 roku pomnik, przy którym co roku odbywają się msze upamiętniające właśnie te wydarzenia.
1: Czy jakieś to piętno mocniejsze odcisnęło na mieszkańcach po II wojnie światowej? Coś wiadomo?
0: Myślę, że tak. Zresztą podobnie jak w całej Polsce objawiało się to dość dużą niechęcią do ludności niemieckiej, chociaż mieszkańcy Śladowa ze względu na te wieloletnie współżycie równoległe katolików, Polaków, ewangelików, Niemców, chociaż to też narodowość nie determinowała wyznania, ponieważ byli też Niemcy, którzy wyznawali katolicyzm. Natomiast generalnie te stosunki były zazwyczaj dobre. Kształtowały się pozytywnie, przez dłuższy czas korzystano wspólnie z tej samej szkoły. Natomiast oczywiście no, po II wojnie światowej odznaczyło się to, tak jak w całej Polsce, no, wielu Polaków no, czuło niechęć i w związku z tym generalnie wszystkie osoby pochodzenia niemieckiego puściły śladów. I teraz nikt tam nie zajmuje. Jedynym takim reliktem, który pozostał, jest pozostałość cmentarza ewangelickiego.
1: No właśnie, jeszcze takie, chciałem na koniec się zapytać, takie ciekawe historyczne budowle. Takie trzy ciekawe budowle, które się znajdują w Śladowie. Stare oczywiście.
0: Stare budowle. To znaczy, no jedną z takich starszych budowli jest szkoła podstawowa. To jest szkoła, która powstała w połowie lat 30., przy czym ona na przełomie lat 80. i 90. została zmodernizowana, więc ta część zabytkowa jest już wkomponowana w tą część nową. Jeżeli chodzi o takie inne budowle zabytkowe, to no, znajdują się tam jeszcze pojedyncze budynki, które właśnie są
1: przedwojenne.
0: Przedwojenne, po niemieckie. Była drewniana chata, ale zdaje się, że już ona nie istnieje. No, trzeci budynek to ciężko by było mi wymienić. Nie wiem, jaki pan ma na myśli, szczerze mówiąc.
1: Może cmentarz?
0: Cmentarz nie jest budynek, sam ten, ale jest rzeczywiście obiektem. No to taki chyba najbardziej reliktowy obiekt, ponieważ są tam groby no, z XIX, z początku XX wieku, więc no, większość tej zabudowy jest jednak nowa. Tu takim właśnie najbardziej miejscem pamięci jest ten pomnik w Śladowie, który się tam znajduje.
1: I ostatnie pytanie, stwierdzenie. Poproszę pana o trzy słowa opisujące Śladów.
0: Trzy słowa opisujące Śladów.
1: Takie na podsumowanie.
0: Malownicza, nadrzeczna, wieś.
1: Wieś. Malownicza, nadrzeczna wieś. Na pewno z ogromną historią.
0: Na pewno z ogromną historią. Tutaj na pewno wszystkiego nie zdążyliśmy no powiedzieć, bo też powiedzieliśmy, że między tym 1349 rokiem a II wojną światową jest jakby ogromna przerwa, ale tej przerwy tak naprawdę nie ma, więc zachęcam do sięgnięcia po książkę, bo tam ta przerwa została jak najbardziej przeze mnie uzupełniona i można się dowiedzieć wielu, wielu ciekawych rzeczy.
1: Ja już bardzo dziękuję za rozmowę. Przy mikrofonie był pan Sebastian Tempczyk, autor książki Śladów. Historia nieznana oraz pracownik Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Była to audycja Kiedyś to było. Wspomnienia i niezwykłe historie na 94 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochacze w Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież New Leopold 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Tu niedzielne popołudnie na naszej antenie. Słuchajcie, są dobre informacje, bo w północnym Morzu Aralskim znów żyje ponad 20 gatunków ryb, które wcześniej tam nie żyły, to znaczy powróciły. Bo jeszcze niedawno to morze było symbolem jednej z największych katastrof ekologicznych wywołanych działalnością człowieka, a dziś, jak się okazuje, na razie jego północna część wypełniła się wodą, a żyje w niej ponad 20 gatunków ryb, które powróciły do tych terenów. Mieszkańcy nadbrzeżnych miejscowości wracają do zawodów, które przez lata wydawały się utracone. No i po drugiej stronie dawnego akwenu rośliny stabilizują wyschnięte dno i ograniczają burzę toksycznego pyłu. Także jeśli na przykład w ostatnich latach mieliście za dużo takich informacji a propos tych złych ekologicznych działań człowieka i tego, że jest coraz gorzej, no to tu jest taki optymistyczny przykład na to, że w niektórych częściach świata jest coraz lepiej. Warto go znać przy niedzieli.
1: Radio Sreczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: szczęście. Nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale Dawid Godziek został mistrzem świata. Polak wygrał historyczny finał slopestyle'u. To jest rzeczywiście światowy szczyt. Polski zawodnik zwyciężył w pierwszych w historii mistrzostwach świata slopestyle Super League, rozegrany w kanadyjskim Mont Saint-Anne. O złotym medalu zdecydował jego ostatni przejazd, wykonany pod ogromną presją i zakończony kombinacją, której wcześniej nikt nie prezentował podczas zawodów. Polak uzyskał 94,25 punktów procentowych i wyprzedził reprezentanta gospodarzy, czyli Chance'a Moore'a, o dokładnie jeden punkt. Tak jest. Także jeśli zastanawiacie się, czym jest ten właśnie slopestyle, no to jest taki sport, który łączy się z kreatywnością. Zawodnicy pokonują trasę składającą się z dużych skoczni, uskoków i drewnianych konstrukcji, wykonując w powietrzu skomplikowane ewolucje, a o wyniku nie decyduje czas, tylko ocena sędziów, którzy biorą pod uwagę m.in. trudność trików, ich wykonanie, styl, wysokość lotu oraz wykorzystanie całej trasy. Warto zobaczyć, jak wyglądają te rozgrywki, no bo to jest naprawdę coś bardzo widowiskowego. Tym bardziej cieszę, że Polak jest w tej dziedzinie najlepszy.
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest Zero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
5: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
12: Weekend z Radiem Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
14: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
15: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
1: Reklama.

lubię w niedzielę czytać o dobrych, przełomowych informacjach. I tak na przykład, nie wiem czy słyszeliście, ale pierwszy raz w Polsce wykonano operację stawu skokowego. Zużytą protezę wymieniono. To w ramach lekarzy ze Szczecina, ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie Zdunowie przeprowadzili taką realoplastykę stawu skokowego, to się tak nazywa. A więc po prostu zużytą endoprotezę zastąpiono nowym implantem, dając pacjentce szansę na zachowanie ruchomości stawu i powrotu do większej samodzielności. Co ciekawe, historia pani Ireny, czyli pacjentki, zaczęła się wcześniej, no bo przyczyną jej problemów nie był wypadek, tylko zaawansowana pierwotna choroba zwyrodnieniowa. A więc ból stawał się tak silny, że nawet krótki spacer stanowił poważne wyzwanie. W 2016 roku pacjentka przeszła w szczecińskim szpitalu endoprotezoplastykę obu stawów skokowych, no i rzeczywiście dzięki temu uzyskała 10 lat sprawności. A tym razem realoplastyka, czyli po prostu operacja rewizyjna wykonywana u osoby, która ma już sztuczny staw, to jest ten zabieg, o którym wam mówię. Także przed pacjentką podobno długa droga, ale cel jest blisko. Cel, żeby rzeczywiście móc wrócić do zwyczajnego życia. No i tego życzymy.

0: Tu niedzielny program na naszej antenie, a już teraz zaglądam na Borneo, bo tam, słuchajcie, zdjęcie zamiast pułapki, czyli taki program ruszył, który zmienia łowców w obrońców zwierząt. W jaki sposób? No, bo jeszcze niedawno dzikie ptaki łapano tu z myślą o sprzedaży, domyślacie się pewnie, a dziś mieszkańcy indonezyjskiej części Borneo mogą zarobić, fotografując je w naturalnym środowisku. To jest ich pomysł na to, jak kłusowników zmienić ich kompletnie nastawienie do zwierząt. Program Keha Tiku sprawił, że po prostu dla lokalnej społeczności żywe zwierzę zaczęło mieć większą wartość niż upolowane. No i korzystają na tym ludzie, przyroda i wszyscy właściwie. Także zrobić zdjęcie ptakom zamiast zabijać, no to jest bardzo ciekawy program, o którym chciałem wam wspomnieć w to niedzielne popołudnie.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja. Reklama.
2: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Dzień Podziemnego Państwa Polskiego, Święto Wojsk Obrony Terytorialnej czy Święto Infrastruktury Wojskowej. Takie dni obchodzimy dzisiaj, 27 września w niedzielę. A to jest nasz niedzielny program, gdzie moc dobrych tematów i dobrej muzyki. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

lubię takie tematy psychologiczne, wiecie co? I w niedzielę mam wrażenie, że te artykuły same się trafiają właśnie w takich tematach. Boisz się, co powiedzą inni? Te książki pomagają odzyskać wolność. Taki tytuł. No to mówię, a kliknę, wejdę. Okazuje się, że są pewne książki, które mogą być dobre, jeśli ktoś pracuje nad granicami, nad krytyką, nad byciu sobą. Na przykład Teoria Pozwól Im, czyli Odmieniające życie narzędzie, o których mówią miliony ludzi, Mel Robbins. Odwaga bycia nielubianym, to Ishiro Kishimi i Fumitake Koga. Co jeszcze jest na tej liście? Na przykład Syndrom grzecznej dziewczynki, jak przestać zadowalać wszystkich wokół, Marta Martinez-Nowoła. Mózg odporny na krytykę, to Justyna Żejmo, czyli nasza polska rodzima literatura. Brené Brown, Dary niedoskonałości, jak przestać się przejmować tym, kim powinniśmy być i zaakceptować to, kim jesteśmy. Także proszę bardzo, nie chodzi tu o ignorowanie każdej opinii, ale zdystansować się od czasu do czasu można.

0: Reklama.
1: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
12: Weekend z Radiem Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
14: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
15: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale kolejny rekord Guinnessa został pobity. Tym razem szkocki DJ, producent muzyczny Calvin Harris sprostał wyzwaniu. No, wyzwaniu, które mam wrażenie, że długo może zostać niepobite. 1,6 miliona właśnie w ten sposób ludzi bawiło się na jego DJ-skim secie w Brazylii. To się wszystko stało w São Paulo. No i dzięki temu już oficjalnie w księdze rekordów Guinnessa pojawiło się imię i nazwisko Calvin Harris. To tylko tak dla tych, jeśli ktoś z was zastanawiał się, kto jest najpopularniejszym i najbardziej rozchwytywanym DJ-em na świecie, no to myślę, że jednak cały czas Calvin Harris będzie gdzieś tam w tej topce, a jak się okazuje po tym rekordzie, może nawet to być top 1.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Słuchajcie, czytam, że dzisiaj jest Światowy Dzień Rzek, ale tak sobie myślę, dlaczego jest Światowy Dzień Rzek? Proszę mi to wytłumaczyć. No okazuje się, że to święto jest, no, celem jego jest uświadomienie społeczeństwa, że rzeki mają duże znaczenie w naszym życiu, no i musimy je chronić. No myślę, to wiemy. Natomiast pierwszy raz w 2005 roku na skalę globalną takie święto zorganizowano. Pomysłodawcą jest Kanadyjczyk Mark Angelo, który w latach 80. podejmował inicjatywy na rzecz ochrony rzek w swoim kraju. Także jeśli zastanawiacie się razem ze mną, dlaczego dzisiaj mamy Światowy Dzień Rzek, no to już wiecie. Mark Angelo, kanadyjski obrońca rzek i działacz na rzecz ochrony przyrody, to postać, którą możecie przy tej okazji sprawdzić.
1: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Broch.
3: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Weekend z Radiem Sochaczew.
14: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
15: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
16: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
1: Reklama.

0: 27 września na naszej antenie. Przy okazji też mówimy o ważnych rocznicach. 27 września 1939 roku w oblężonej Warszawie powołano organizację konspiracyjną Służba Zwycięstwa Polski. Nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale warto tę historię przypominać, bo to zapoczątkowało powstanie Polskiego Państwa Podziemnego, czyli absolutnego fenomenu w dziejach nie tylko II wojny światowej, czyli właściwie naprawdę takiego państwa, o których historycy, i to nie tylko w Polsce, mówią cały czas z niedowierzaniem, że to się w ogóle wydarzyło. Ale tak, to jest właśnie ta rocznica, która dała początek Polskiego Państwa Podziemnego, czyli Służba Zwycięstwa Polski była najpierw. No i dzisiaj w związku z tym mamy w kalendarzu Dzień Podziemnego Państwa Polskiego we wrześniu. Nie zapominamy o tych wydarzeniach historycznych, także na naszej antenie.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Reklama.
1: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze, spółka z o.o., poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Straszna jest wrześniowa słota, miarka deszczu, korzec, błoto. Takie przysłowie dzisiaj mamy w kalendarzu. A propos trochę tego błota, ale niekoniecznie, to dzisiaj Światowy Dzień Rzek. Tak, jakbyście zastanawiali, kiedy jest Światowy Dzień Rzek, kiedy przypada, no to dzisiaj. Także, no cóż, pozdrawiamy wszystkich miłośników rzek w dniu ich święta. Tu niedzielny program na naszej antenie, Oskar Tomczyk. Cześć ponownie.
1: Weekend z Radiem Sochaczew. Weekend z Radiem Sochaczew.

Słuchajcie, bardzo ciekawy artykuł mi wpadł w oko a propos ziewania, bo według ekspertów ziewanie może być jedną z metod obrony przed deepfake'ami. Tak jest. Podobno faktycznie jest tak, że ziewanie jest taką metodą, do której algorytmy nie są przyzwyczajone. Mowa oczywiście o takich ruchach twarzy. W związku z tym to jest to, co nas aktualnie chroni przed deepfake'ami, które są nieidealne. W momencie, kiedy nie wszystkie treści tworzone przez sztuczną inteligencję są oznaczone, no to czasem możemy wpaść ofiarą jakiegoś fejka. A jeśli chodzi już na przykład podczas rozmowy z osobą, która jest przerobiona za pomocą technologii deepfake, poprosić, czy ta osoba będzie w stanie naturalnie ziewać. Jeśli nie będzie w stanie, no to jest taka mała szansa, że to może być osoba wygenerowana. Podobno kolejną metodą jest także pokazanie boku głowy, bo z tym AI sobie też nie zawsze radzi. Także proszę bardzo, jeśli będziecie chcieli udowodnić podczas takiej rozmowy na żywo, czy rozmawiacie z prawdziwym człowiekiem, przez sieć oczywiście, no to możecie poprosić o ziewnięcie i o pokazanie boku głowy, a dużo się wyjaśni.

0: Reklama.
1: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochacze w Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: co takiego dzieje się w naszym kraju. No na przykład zaglądamy do Szczecina, bo tam, słuchajcie, odkryli relikty kościoła świętego Ottona z XV wieku. Tak jest, archeolodzy zabezpieczają pozostałości na terenie Zamku Książąt Pomorskich, bo tam oprócz fundamentów i murów średniowiecznego zamku, no to pojawiły się także teraz fragmenty muru kościoła. Te relikty zostaną zaznaczone w nawierzchni modernizowanych zamkowych dziedzińców, no bo tam trwają prace konserwatorskie i budowlane, tam rzeczywiście to jest miejsce, które przechodzi aktualnie modernizację, ale te apsydy kościoła odsłonięte to jest coś, czego jeszcze nie było, to jest coś zupełnie nowego, to jest coś, o czym archeolodzy nie myśleli w ten sposób, że tam się znajdują. W związku z tym trzymamy kciuki i za to, żeby to było coś naprawdę interesującego, ciekawego, no to może być taka ciekawostka, nie wiem, czy o tym słyszeliście.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Tu niedzielny program na naszej antenie. Słuchajcie, już mamy oficjalnie jesień. Tak jest, kilka dni temu weszliśmy w tę porę roku kalendarzowo. A jeśli jesień, no to figi. W internecie czytam, że początek jesieni ma smak właśnie tego owocu, bo sezon na figi jest dosyć krótki, więc warto sięgać po nie właśnie teraz. Zachwycają smakiem, ale też dostarczają ważnych, potrzebnych składników, błonnika, składników mineralnych i związków o działaniu antyoksydacyjnym. Dlatego do jadłospisu figi można włączać śmiało, powinny to robić zwłaszcza osoby, w których diecie brakuje błonnika i potasu. Także teraz sezon na figi, można korzystać.
1: Reklama.
2: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież New Leopold 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
1: Reklama.

0: niedzielę sprawdzam takie tematy animalne, że tak powiem. Wątek musi się pojawić, na przykład ornitologiczny. Czytam, że bociany w drodze do Afryki robią zdjęcia, które później można obejrzeć i ocenić, a to ze względu na to, że jest taka aplikacja Stork Lens, stworzonej przez doktora habilitowanego Łukasza Jankowiaka z Uniwersytetu Szczecińskiego. No i faktycznie bociany nasze polskie, lecąc do Afryki, robią zdjęcie później na miejscu fotografie Sudanu, jeziora Nasera w Egipcie, Półwyspu Synaj, Morza Czarnego czy kopalni sepiolitu. Mają podpięte takie właśnie kamerki, które pozwalają z bliska zobaczyć świat migrujących ptaków. To te zdjęcia mają wymiar taki, że chcemy wzbogacić naszą wiedzę na temat mikrosiedlisk, w których te ptaki przebywają, tak informują naukowcy. A więc kto z Was chciałby zobaczyć, co po drodze widziały, no to proszę bardzo, Stork Lens to może być ta aplikacja. To jest też idealny sposób, tak sobie myślę o tym, jak będzie można zabić czas na przykład podczas nudnego wykładu dla studentów na studiach, którzy zaraz rozpoczną ten czas. No, także studenci, nie dziękujcie, będzie można oglądać dużo zdjęć bocianów.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Reklama. Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Weekend z Radiem Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
14: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
15: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

94.9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama. Sochaczew.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Reklama.

awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.

0: Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.